0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk. Dzisiaj może mniej polityczna tematyka, ale tak jak uprzedzałem na początku sezonu, historia cały czas w obrazach z historii Kościoła będzie nam się łączyć z dniem codziennym. I dzisiaj audycja, która właśnie wspaniale będzie nam tą historię łączyć ze współczesnością. Modlitwa ciała. Jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, co to w ogóle znaczy modlitwa ciała? Przewodnikiem po tych zagadnieniach będzie mój i Państwa gość, ksiądz Przemysław Krakowczyk ze Zgromadzenia Księży Palotynów. Proszę księdza, dziękuję za przybycie do studia. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Również dziękuję za zaproszenie.
1: Dobrze by było, żebyśmy na samym początku naszej audycji ustalili sobie kilka definicji, o czym w ogóle będziemy rozmawiać. Modlitwa ciała, już sam tytuł może troszeczkę zdezorientować naszych słuchaczy, bo kojarzy nam się modlitwa zawsze ze słowem, tak, z mówieniem. Ciałem można się modlić?
2: Nawet trzeba. Rzeczywiście w teologii coraz częściej mówi się o potrzebie modlitwy serca, żeby modlitwa wypływała gdzieś tam z głębi serca. Więcej teraz się akcentuje także modlitwę nie tyle słowem, ale właśnie modlitwę myślną, czyli rozmyślanie, rozważanie Słowa Bożego. I to wszystko jest bardzo ważne. Ale wielcy święci, chociażby święty Dominik, zwraca uwagę także na zaangażowanie ciała w ten proces, w proces modlitwy, bo jesteśmy istotą spójną. Nie modli się w nas tylko dusza, czy tylko intelekt, bo modlitwa nie może być ani emocjonalna, ani nie może być przeintelektualizowana. Modli się cały człowiek.
1: Czyli również to ciało.
2: Tak jest.
1: Nie tak jak twierdzili ciało.

0: mistycy, że to człowiek to jest ta dusza uwięziona w tym plugawym ciele. Nie, ciało też jest częścią człowieka.
1: Dokładnie, a w chrześcijaństwie jest to jeszcze bardzo mocno podkreślone przez fakt wcielenia. Bóg przyszedł na ziemię w ludzkim ciele.
0: W prawdziwym ciele.
1: Tak jest. I dlatego też święty Paweł mówi o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, stąd to takie dość mocne dowartościowanie ludzkiego ciała właśnie w teologii chrześcijańskiej.
0: Ksiądz jest autorem książki niewielkiej, podręcznika w zasadzie, o takim właśnie tytule, Modlitwa Ciała. Bardzo ładnie są różne definicje rozpisane. Myślę, że warto byśmy nad jednym pojęciem jeszcze się chwilę zastanowili, zanim przejdziemy już do większych szczegółów. Gest, tak? W książce księdza pojawia się słowo gest kilkakrotnie i ten gest jest szalenie ważny w owej modlitwie ciała. Jakbyśmy dali prostą na potrzeby naszej audycji definicję gestu? Czymże jest gest?
1: No gest jest znakiem, tak? Gesty odgrywają dużą rolę także w procesie komunikacyjnym. Chociażby witając się z ludźmi, podajemy dłoń. Więc
0: jest to gest.
1: Jest to
0: jeden
1: gest,
0: przykład gestów.
1: Który komunikuje o tym, że wyciągamy tą rękę na zgodę, że nie mamy noża, nie mamy pięści, ale zależy nam na pokoju. Więc w codziennej komunikacji z ludźmi posługujemy się gestami. I tymi gestami też posługujemy się w komunikacji z Bogiem, czy w komunikacji wewnątrz wspólnoty kościelnej, gromadząc się właśnie na liturgii.
0: Chciałbym się zatrzymać teraz przy takim fragmencie, już właściwie częściowo ksiądz zaczął o tym mówić, gdy rozdzielaliśmy te różne rodzaje modlitwy i to, że nie można żadnej zaniedbać i że już dawni mistrzowie modlitwy do tego w ten sposób podchodzili, że modli się i intelekt, i uczucia, i ciało. I modlitwa jest wyrażana słowami, może być, jak widzimy, czy słyszymy, wyrażana także owym gestem. Natomiast po co modlitwa w ogóle jest potrzebna? Tutaj zacytuję słowa z książki księdza. Modlitwa sama w sobie nie jest potrzebna Bogu, bo On sam do szczęścia niczego nie potrzebuje, gdyż jest pełnią wszystkiego. Zatem nasza modlitwa niczego dodać Mu nie może. Modlitwa potrzebna jest człowiekowi. Ja myślę, że to jest szalenie ważne rozróżnienie podejścia do modlitwy chrześcijańskiej, czy także starotestamentowej, bo przecież Żydzi w ten sam sposób chyba definiowali modlitwę, a wieloma modlitwami pogańskimi, gdzie pogańscy bogowie muszą być podtrzymywani, tak, na życiu wręcz często, przez modlitwy swoich wiernych. Dlatego nie zabiegają.
1: No tak, i tu jest właśnie całkowita różnica między chrześcijaństwem, czy jakąkolwiek inną religią, a zwłaszcza religiami pogańskimi. Bo rzeczywiście w religiach pogańskich było to przeświadczenie ludzi, że Boga trzeba ubłagać, Boga trzeba przekupić. I traktowano Boga jak jakiegoś kontrahenta, jak jakiegoś człowieka, którego się po prostu da przekupić modlitwami, kadzidłami, ofiarami, ze zwierząt, czy nawet z ludzi, prawda? W chrześcijaństwie jest zupełnie inne. Bóg nie chce naszych ofiar. I o tym mówi wprost już w Starym Testamencie.
0: To nie jest mu tak naprawdę potrzebne.
1: Obrzydły mi wasze całopalenia, ofiary kadzielne, mówi przez usta proroka Izajasza. On sam przychodzi na świat i to jest paradoks niesamowity. Przychodzi Bóg na świat po to, żeby służyć człowiekowi. Nie chce służby od człowieka. On przychodzi w Jezusie Chrystusie, aby człowiekowi służyć, aby pochylać się nad jego stopami. Piękna scena w Ewangelii świętego Jana podczas ostatniej wieczerzy, kiedy obmywa uczniom stopy. Taki jest Bóg chrześcijan. Przychodzi na świat, aby służyć człowiekowi, aby pokazać drogę, jaką człowiek powinien naśladować też Boga, tak?
0: Gest, po raz kolejny pojawia nam się to pojęcie, gest obmycia stóp, prawda? Jest to właśnie pewna forma, znak, którym się komunikuje nauczyciel ze swoimi uczniami, Zbawiciel ze swoim ludem. No i ten znak jest powtarzany w tej chwili przecież w Wielki Czwartek w Kościele. I to też jest forma w jakiś sposób modlitwy. Prawda? Pewnego elementu rytualnego, nie wiem nawet do końca jak to określić, pewnego gestu, który ma nam coś zakomunikować.
1: Modlitwy liturgiczne to mają właśnie dwa takie elementy, o których warto też pamiętać. Pierwszym jest element anamnezy, czyli przypomnienia.

0: We wszystkich modlitwach prezydialnych, mszalnych, którymi się księża posługują podczas sprawowania mszy świętej, pierwsze zdanie najczęściej to jest przypomnienie jakiegoś faktu z historii zbawienia. I taką rolę ma także ten gest wielkoczwartkowy.
1: Obmycia.
0: Obmycia. Czytamy Ewangelię, jak Jezus obmywa uczniom stopy i od razu po homilii czynimy ten gest, po to, żeby sobie przypomnieć tamto wydarzenie, żeby stać się niejako świadkami tego wydarzenia. Drugim elementem oczywiście każdej modlitwy to jest prośba, tak? Czyli oprócz tego, że przypominamy sobie jakieś dzieło zbawienia, jakiś moment historii zbawienia, to oprócz tego w kontekście tego wydarzenia składamy Bogu prośby.
1: Za Kościół, za wiernych, za pokój i tak dalej, i tak dalej. Padło tutaj pojęcie modlitwa liturgiczna i ja przyznam się Państwu, że ze sporym zaskoczeniem znowu się czegoś dowiedziałem, czytając właśnie książkę księdza Krakowczyka, że istnieje podział w naszym kościele na dwie podstawowe grupy modlitw. Modlitwy liturgiczne, zwane modlitwami publicznymi, i modlitwy prywatne. I ku memu zaskoczeniu okazało się, że modlitwa publiczna może być przez jedną osobę odprawiana, nazwijmy, czy sprawowana, natomiast modlitwa prywatna może być przez 1000 osób odprawiana. Liczebność uczestników tej modlitwy nie ma tu absolutnie nic do rzeczy. Na czym to polega?
0: Modlitwą liturgiczną nazywamy tą modlitwę, która jest modlitwą Kościoła. To znaczy Kościół ją opisuje, ustala jej zasady, reguły, po to, żeby, co jest ważne, dbać o czystość przekazu wiary. Bo jest taka starożytna zasada Prospera Zakwitani, lex credendi, lex orandi, czyli prawo wiary ma się przekładać na prawo modlitwy. I działa to zupełnie też i na odwrót. Jak my się modlimy, w ten sposób też kształtujemy swoją wiarę. I jak wierzymy, w taki sposób też się modlimy. Więc modlitwy Kościoła, te modlitwy publiczne, oficjalne, liturgiczne, są odbiciem wiary Kościoła. Modlitwy prywatne już takiego charakteru nie muszą mieć, nie muszą go spełniać. No i do takich modlitw prywatnych należy chociażby różaniec, czy rozmyślanie, koronka do Bożego Miłosierdzia, a znowu takie modlitwy jak liturgia godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, czy inne sakramenty są modlitwami liturgicznymi, które zostały konkretnie określone, ich forma, kształt, jak mają wyglądać, przez prawo liturgiczne.
1: I rozumiem, że ten podział na te dwie zasadnicze grupy modlitw ma bardzo starą metrykę od samego początku Kościoła, kiedy Kościół się jeszcze jako drobna wspólnota spotykał w Jerozolimie, już istniał ten szalenie ważny podział w modlitwach.
0: Tak, tak. Oczywiście to w ciągu historii zmieniało się i było doprecyzowywane, ale pewne schematy już widzimy na kartach Biblii, na kartach Nowego Testamentu. Widzimy wspólnotę, która najpierw się spotyka w świątyni jerozolimskiej albo w synagodze na czytaniu Biblii.
1: I to jest właśnie ta modlitwa liturgiczna.
0: I to już jest modlitwa liturgiczna. To jest ten pierwszy moment, który dziś mamy w liturgii eucharystycznej, liturgię słowa. Potem oni udawali się do swoich domów, gromadzili się wspólnie właśnie na łamaniu chleba, czyli na tym dzisiejszej drugiej części mszy świętej, czyli liturgii eucharystycznej. Więc już Nowy Testament, Dzieje Apostolskie kreślą nam obraz liturgii, którą my dzisiaj sprawujemy.
1: Skoro mówimy o tych pierwszych chrześcijanach, tym jeszcze początku takim częściowo żydowskim, bo przecież pierwsi chrześcijanie wciąż byli Żydami, nawet nie czuli się jeszcze wykluczeni z synagogi. Znów sięgnę do książki księdza. Ksiądz zwraca tutaj uwagę na szczególny związek między męczennikami Kościoła a modlitwą Kościoła. Jest tutaj nawet takie zdanie, znalazłem: począwszy od świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, wszyscy męczennicy w chwili śmierci modlą się do Boga. I to nie tylko za siebie, ale również za cały Kościół Chrystusowy. Dlaczego ten związek między męczeńską śmiercią, męczennikami, a właśnie modlitwą jest tak istotny w Kościele?
0: To, co na mnie też osobiście wywarło ogromne wrażenie, to fakt, że ci pierwsi chrześcijanie pragnęli męczeństwa.

0: Oni nie uciekali od śmierci. Dla nich było zaszczytem umierać za Jezusa, za wiarę w Jezusa. Stąd też stąd właśnie ci męczennicy byli mocno cenieni przez tych, którzy jeszcze pozostawali na tym świecie. Widzieli w nich orędowników, mieli przeświadczenie, że skoro oddali życie za Jezusa, to Jezus ich przyjął do raju, więc też stawali się w sposób naturalny orędownikami. Więc w czasach, kiedy Eucharystia była sprawowana w katakumbach w Rzymie, była sprawowana na grobach męczenników. Stąd też przyjęła się tradycja, że przez wiele wieków obowiązkowo były relikwie świętych umieszczane w mędzie ołtarzowej, tak, w specjalnej niszy, chociażby cząstkę kości, bo właśnie wierzono w to pośrednictwo tych, którzy już są po tamtej stronie i za nami orędują przed tronem Boga.
1: Mówimy o pierwszych, tych najbardziej romantycznych, najbardziej przemawiających chyba do naszej takiej imaginacji mszach, eucharystiach, które odprawiane były początkowo rzeczywiście w podziemiu, później w pierwszych już na ziemi kościołach. Jak one były odprawiane, jeżeli powiemy tutaj o postawie wiernych, postawie w czasie trwania całej Eucharystii, całej liturgii. Która z postaw jest najważniejsza?
0: Takim momentem rzeczywiście przełomowym był edykt mediolański, kiedy to chrześcijanie zaczęli swój kult już sprawować oficjalnie, publicznie i musieli się kryć z tym i uciekać przed cesarzem.

0: Od samego początku też chrześcijaństwo przyjmuje jako swoją podstawową postawę modlitewną, postawę stojącą. Tak modlą się Żydzi i tak modlili się i modlą chrześcijanie. Nawet do tego stopnia, co warto zauważyć, że na Soborze Nicejskim zabroniono klękać w niedzielę i dni okresu wielkanocnego pod karą ekskomuniki.
1: Czyli to jest IV wiek, jeszcze dość wczesny okres, czyli postawa stojąca jest postawą najważniejszą wtedy.
0: Swój początek bierze oczywiście, czy nawiązuje do faktu zmartwychwstania Jezusa. Czyli przyjmując postawę stojącą, niejako wyznaje wiarę, fakt, że Jezus zmartwychwstał, że On powstał z grobu, i ja już nie muszę czuć się jak niewolnik przed Bogiem, klęcząc przed Jego majestatem, ale On mnie z tych kolan podnosi, On mnie czyni człowiekiem wolnym. Więc ten, kto stoi, to jest człowiek wolny. Ja zostałem wyzwolony spod władzy grzechu, spod władzy śmierci, dlatego jako człowiek wolny przyjmuję tą postawę na modlitwie.
1: Czyli wiemy, że ta postawa stojąca jest tak naprawdę najstarszą i najbardziej godną postawą wyznawcy Chrystusa, chrześcijanina, w czasie modlitwy.
0: Tak.
1: Byłem jakiś czas temu w wschodniej części Europy, mnóstwo zwiedzałem dawnych cerkwi, byłem także w Turcji, oglądałem tam te dawne greckie, bizantyjskie jeszcze cerkwie. Rzecz, która natychmiast rzuca się w oczy, poza oczywiście ikonami, całą tą stroną plastyczną, artystyczną, brak jakichkolwiek ławek, krzeseł, tam się nie siada, tam się wyłącznie stoi. Dlaczego pod tym względem wygląd kościołów tradycji łacińskiej i tradycji ortodoksyjnej wschodniej tak się różni? Dlaczego te drogi się rozeszły?
0: To znaczy, tak naprawdę do XV-XVI wieku w kościele katolickim ławek też nie było.
1: Wszyscy stali.
0: Wszyscy stali, tak jak jeszcze dziś w cerkwi. Choć już w niektórych cerkwiach rzeczywiście ławki się gdzieś tam, gdzie niegdzie pojawiają. Tak. Zwłaszcza gdzieś tam przy ścianie właśnie, żeby ktoś starszy mógł sobie usiąść. Liturgia przecież jest długa prawosławiu. Ławki pojawiają się w kościołach protestanckich. I to jest taki element, który myśmy jako rzymskokatolicy przejęli właśnie od protestantów. Żeby ta postawa siedząca też jest ważna i pomocna w modlitwie, ponieważ najlepiej się słucha wtedy, kiedy się siedzi.
1: Czyli u nas w kościele zachodnim ławki, siedziska dla zwykłych wiernych, bo trochę inaczej to wyglądało chyba z prezbiterami, z kapłanami, ale dla zwykłych wiernych możliwość przesiedzenia jakiejś części mszy zaczyna się dopiero tam, nie wiem, XV-XVI wiek, tak wraz ze zmianami reformacyjnymi.
0: Tak. Oczywiście to, co pan też zauważył, w pierwszych wiekach były miejsca siedzące, było to krzesło dla przewodniczącego liturgii, przede wszystkim dla biskupa. W większości liturgii w tych pierwszych trzech wiekach przewodniczyli wyłącznie biskupi. Prezbiterzy byli do pomocy, przede wszystkim sprawowali liturgię gdzieś tam bardziej na wioskach, w miastach, tych większych ośrodkach zawsze był biskup, do którego głównych zadań należy właśnie nauczanie.
1: Czyli taki podstawowym kapłanem, księdzem jest biskup w rozumieniu tych pierwszych wieków chrześcijaństwa.
0: Tak, dziś także, bo dziś prezbiter sprawuje chociażby Eucharystię z mandatu biskupa, czy sprawuje wszystkie sakramenty. Słucha spowiedzi, także potrzebuje na to właśnie mandat biskupa do słuchania spowiedzi. Więc w tych pierwszych wiekach to jedynym miejscem siedzącym w świątyni była katedra biskupa, jako miejsce, z którego on nauczał. Bo to też jest taki element wschodni, że nauczyciel siedzi, a uczniowie stoją i słuchają nauczyciela. Więc tak też było w tych pierwszych wiekach chrześcijańskich. Dziś się to zmieniło, bo dziś jest właśnie na odwrót.
1: To ksiądz naucza stojąc.
0: Kaznodzieja stoi na ambonie i wygłasza homilię, a pozostali siedzą. Choć w liturgiach papieskich też zauważamy, że papież, czy czasem też i w liturgiach biskupich, biskup też siedzi na swojej katedrze i naucza z katedry.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Zaczęliśmy mówić już o różnych postawach w Kościele, o tym, że na wschodzie cały czas jest utrzymywany ten rytm pierwszych wieków chrześcijańskich, tak, postawą właściwą, wierną.

0: Jednego wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego jest postawa stojąca. Wiemy, że do średniowiecza, nawet późnego średniowiecza, dokładnie tak samo było w naszych kościołach tradycji rzymskiej, katolickiej. A jak z postawą klęczącą? Tak? Wydaje się bardzo wielu ludziom, mnie również, że klęknięcie do modlitwy jest czymś takim no, zupełnie naturalnym. A tu ksiądz zacytował sobór z IV wieku, sobór powszechny dla całego chrześcijaństwa, który wręcz nakłada ekskomunikę na wiernych, którzy w niektórych momentach liturgicznych chcieliby uklęknąć w kościele. No to jak to jest z tym klękaniem?
1: Oczywiście, klękanie jest też postawą liturgiczną, też jest postawą modlitewną.

0: który wręcz nakłada ekskomunikę na wiernych, którzy w niektórych momentach liturgicznych chcieliby uklęknąć w kościele. No to jak to jest z tym klękaniem?
1: Oczywiście, klękanie jest też postawą liturgiczną, też jest postawą modlitewną.

0: podstawy biblijne. Widzimy Mojżesza, który modli się, kiedy Bóg się mu objawia w krzewie gorejącym. Widzimy Jezusa, który modli się w ogrójcu,
1: klęcząc,
0: nawet padając na twarz. Więc jest to postawa, która występuje w Biblii. Ona ma kilka wymiarów. Najważniejsze to jest, oprócz tego właśnie charakteru adoracyjnego, czyli wtedy, kiedy wpatruje się w Boga, chociażby podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, przyjmuje tę postawę, wyrażając do Boga, Bogu szacunek w ten sposób. A drugi wymiar to oczywiście wymiar pokutny. Ta postawa już właśnie od pierwszych wieków, wtedy, kiedy się pojawia dyscyplina pokuty, kiedy pojawiają się chrześcijanie, którzy popełnili grzechy ciężkie i pokutują, to oni przez liturgię, przez całą liturgię klęczeli w kościele. W specjalnym miejscu z tyłu kościoła, przy drzwiach wejściowych, było miejsce właśnie dla tych, którzy jeszcze nie są ochrzczeni, dla katechumenów, dla tych osób, które pokutują.
1: Czyli tak jak wierni ci pozostali

0: Wszyscy klęczeli. To była dla nich pozycja właściwa.
1: Tak, tak. To był ten wymiar właśnie pokuty, tak? No zgrzeszyłem, muszę się uniżyć przed Bogiem. Właśnie zgięcie kolana to jest właśnie uniżenie. Żydzi mieli przeświadczenie, że kolano jest tym elementem mocy, siły i jeśli zginam kolano przed kimś, to znaczy pokazuje, że jestem jemu poddany.
0: Jestem bezsilny w tym zakresie.
1: Wobec tej osoby, tak.
0: Ale w takim razie skąd się ta kontrowersja wzięła? Ja wiem, że ona do dzisiaj czasem jest takim elementem pewnej przeszkody w kontaktach, w jakichś rozmowach o na przykład interkomunii między Kościołem Wschodnim a Zachodnim. Właśnie kwestia klękania w Kościele, kwestia klękania w czasie świąt wielkanocnych, że dla prawosławnych jest to ale nieważne, właśnie, żeby nie klękać. A wiemy, że klękają również w innych okolicznościach.
1: Tak, tak. Ten przepis dotyczy ewidentnie tylko tego czasu wielkanocnego, a więc od Wigilii Paschalnej do Świąt Pięćdziesiątnicy oraz wszystkich niedziel, a poza tym
0: prawosławni w niedzielę nie klękają w czasie świętej liturgii, jak to nazywają.
1: Tak, a poza tym czasem także klękają, nawet w okresie postnym te przyklęknięcie jest bardzo głębokie, dotykając czołem posadzki świątyni. Więc ta forma przyklęknięcia też jest obecna u prawosławnych.
0: Tyle tylko, że właśnie nie w czasie Wielkiej Nocy, nie w niedzielę. No i jest to jakiś element, który nas, mówię o chrześcijanach katolikach, chrześcijanach rzymskiej tradycji, od prawosławnych odróżnia, trochę dzieli. Trochę dzieli, może dałoby się to za jakiś czas jakoś uładzić, ale ksiądz mówi tutaj także o kolejnych gestach, postawach liturgicznych, postawach modlitewnych, mających bardzo starą metrykę, dotykanie czołem ziemi, też ma to wszystko jakiś związek chyba z klękaniem, i padanie na twarz. Te wszystkie formy występowały dawniej w Kościele i występują obecnie. Jaka jest ich metryka, jakie jest ich znaczenie?
1: One rzeczywiście wywodzą się z tej kultury wschodniej. One są obecne, były obecne w judaizmie. Nie wiem, jak jest dziś. Na pewno są obecne w islamie, jak obserwuje się zdjęcia, jak można zobaczyć, jak się modli muzułmanin.
0: Pięć razy dziennie musi się modlić i uderzać czołem
1: dokładnie.
0: W ziemię.
1: Bije pokłon do samej ziemi. To też uświadamia nam ludziom, że my jesteśmy z tej ziemi. Że my jesteśmy z prochu ziemi.
0: To jest materia, z której stworzyliśmy. Ale na moment się zatrzymam przy tym islamie, bo znalazłem zresztą w lekturze książki księdza taką sugestię, że wręcz to dotykanie czołem ziemi i ta modlitwa z padaniem na twarz u muzułmanów jest wręcz zapożyczeniem od chrześcijan. No, chronologicznie to by się zgadzało, bo islam powstał w parę stuleci po chrześcijaństwie.
1: Pewno... To chrześcijaństwo z tych religii monoteistycznych, które mamy dziś, jest najstarsze. Bo judaizm też jest późniejszy, prawda?
0: No właśnie, to jest rzecz, o której mało kto zdaje sobie sprawę, że współczesny judaizm tak naprawdę powstał już w jakiś czas po chrześcijaństwie. Judaizm oparty na Talmudzie, który jest w gruncie rzeczy młodszy od Nowego Testamentu, tak. I od chrześcijaństwa.
1: Chrześcijaństwo wywołało wielki kryzys na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o religię mojżeszową, bo rzeczywiście po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, chrześcijaństwo rozwija się w niesamowitym tempie. Większość narodu żydowskiego przeszła na chrześcijaństwo, przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Została mała grupka, przede wszystkim ludzi, którzy mieli w tym jakiś tam interes swój. Arcykapłanów, kilkudziesięciu czy kilkuset jakichś bardziej znaczących Żydów. I oni zaczynają tworzyć nową religię, budując ją praktycznie od podstaw na tym dziedzictwie, które przejmują od Mojżesza, od Tory, ale także i od nauczania talmudycznego.
0: To już są wieki, kiedy chrześcijaństwo rozwija się bardzo burzliwie. Wróćmy teraz do tych gestów, tak jak ksiądz powiedział, bardzo stary gest dotykania czołem ziemi, albo wręcz padania na ziemię wielu współczesnych.

0: oświeconych ludzi patrzy na to z nieukrywanym niesmakiem i pogardą. Tak? Jak ci ludzie mogą się w XXI wieku tak bardzo poniżać? No przecież to jak dzicy zupełnie, padają na ziemię.
1: Jest to jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, gestów w liturgii, dość rzadko stosowanym. Gest leżenia krzyżem tak naprawdę występuje raz w roku w Wielki Piątek jako znak głębokiego uniżenia przed tajemnicą śmierci Jezusa. Kiedy to przed nagim ołtarzem, nienakrytym obrusem, celebrant w zupełnej ciszy pada na twarz i modli się przez chwilę w skupieniu. Ten sam gest towarzyszy ważnym momentom liturgii, zwłaszcza liturgii święceń. Przed przyjęciem diakonatu, prezbiteratu czy święceń biskupich kandydaci na czas litanii do wszystkich świętych padają na twarz, pokazując w ten sposób gotowość służby Bogu, całkowitego oddania. Ty władasz teraz moim ciałem, ty władasz moją duszą, ja oddaję tobie moją wolę. Chcę być tobie posłuszny, gdziekolwiek mnie poślesz. I ten gest leżenia krzyżem uświadamia, no właśnie, to jest też swoje, stąd ta nazwa się wywodzi, że to jest też naśladowanie Jezusa, tak? Przyjmowanie postawy, którą Jezus przyjął na krzyżu.
0: Ksiądz mówił o tym, że w chwili obecnej takie wielkie uniżenie, właśnie padnięcie na twarz, rozłożenie rąk, leżenie krzyżem na ziemi jest już bardzo rzadkie w naszych obrzędach, ale wcześniej występowało chyba znacznie częściej, prawda, w tych dawnych formach liturgicznych w przeszłości. Czytamy nawet o, wprawdzie to literacka postać, Michał Jerzy Wołodyjowski w Kamieńcu przed złożeniem przysięgi, że będzie bronił do śmierci, również leży krzyżem. Czyli nie tylko prezbiterzy, kapłani przyjmowali taką formę, ale także wierni, zwykli wierni. Rozkładali ręce, kładli się krzyżem w kościele na ziemi.
1: Rzeczywiście jest też ten element taki pokutny w tej postawie i zdarza się, że ludzie, dziś też świeccy współcześnie, przyjmują postawę leżenia krzyżem jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy.
0: Czyli takie pogłębienie klęknięcia.
1: Tak. To ma też taki wymiar, no właśnie, bardziej psychologiczny, tak, żebym sobie uświadomił, że przed Bogiem jestem niczym, że tak naprawdę gdyby Bóg przestał o mnie myśleć, gdyby przestał mnie pragnąć, to ja bym przestał istnieć, o tak, w jednej sekundzie, w ułamku sekundy, ale że On o mnie myśli, że On mnie pragnie, mimo tego, że ja jestem słaby, grzeszny, ułomny, że tak naprawdę jestem garścią prochu, zlepkiem pierwiastków, które żyją dzięki woli Boga. Więc ta postawa uczy mnie pokory, a pokora jest bardzo ważna w relacji z Bogiem, bo Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
0: Gdy czytałem książkę, podręcznik ten księdza, po raz pierwszy dotarło do mojej świadomości, że istnieje pewne istotne rozróżnienie, także w przekazie jakimś symbolicznym, między postawą klęczącą w kościele, a przyklęknięciem. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy może być to rozróżnienie dość istotne, bo przyznam, że przez długi czas dla mnie nie było. No, klęczy się, klęka się, przyklęka się w kościele, natomiast gdy czytam słowa księdza, okazuje się, że jest istotna różnica.
1: Samo przyklęknięcie już jest gestem, nie jest postawą, tylko jest gestem. I przyklękamy w kościele katolickim tak naprawdę wyłącznie przed Najświętszym Sakramentem. Jeden wyjątek, który stanowi właśnie w liturgii Męki Pańskiej, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, kiedy przyklękamy również przed krzyżem w geście adoracji. Przyklęknięcie jest też oddaniem czci i szacunku. Ten element też analogicznie został przejęty przez kulturę świecką i w momencie, nie wiem, tam pasowania na rycerza także przyklękano przed królem, tak? Więc ten gest też jest obecny w takiej obrzędowości.

0: świeckiej.
1: Tu ważne jest to, że przyklękanie to jest uginanie jednego kolana. Ten element rycerski, ja czytałem kiedyś taką wersję, że dlatego, że klęknięcie na oba kolana to jest sytuacja dość trudna, jeżeli mamy dwa pasy na biodrach, jeden z mieczem, drugi ze sztyletem i

Zginanie jednego kolana, ten element rycerski. Ja czytałem kiedyś taką wersję, że dlatego, że klęknięcie na oba kolana to jest sytuacja dość trudna, jeżeli mamy dwa pasy na biodrach, jeden z mieczem, drugi ze sztyletem i

0: że to właśnie przyklęknięcie na jedno kolano w dużej mierze wiąże się z sprawami czysto praktycznymi. Mhm. Oporządzenie rycerskie, że taka jest geneza tego właśnie gestu.
1: Przepisy liturgiczne, co ciekawe, nawet precyzują, które to ma być kolano. To kolano zgięte do ziemi to jest prawe kolano według przepisów liturgicznych. Myślę, że nie ma jak gdyby jakiegoś tam teologicznego uzasadnienia do takiej formy, ale jedynie estetyczne. Rzeczywiście ładnie wygląda, jak idą ministranci w procesji i wszyscy przyklękają na prawe kolano, a nie tak jak każdy tam woli jeden na prawe, drugi na lewe kolano.
0: Ale możemy sobie łatwo wyobrazić wojownika, który ma na pasie, na prawym biodrze krótki sztylet, ale na lewym długi miecz i jeżeli przyklęknie na lewe kolano, to prawie na pewno rękojeść tego miecza grzmotnie w posadzkę. Przy wstawaniu jelec, czyli ta poprzeczka w mieczu, zaplącze mu się w osłony nogi, w zbroję i może się wywalić, więc to zalecenie liturgiczne, by przyklękać na prawe kolano, zdaje się, że ma bardzo praktyczne odniesienie do tych czasów, kiedy te przyklęknięcia wykonywane były właśnie w opancerzeniu, z bronią, bo do kościoła wchodzono z bronią w średniowieczu. Nawet w naszej tradycji, to też taki ciekawy gest skądinąd, staropolskiej, w czasie czytania Ewangelii, szlachta dobywała szabel i podnosiła je wysoko w kościele. Coś, co nas by w tej chwili zszokowało, a dla nich to była właśnie postawa i gest, no, jesteśmy defensor fidei, obrońcami wiary, obrońcami Słowa Bożego.
1: No i właśnie podczas lektury Ewangelii, słuchania Ewangelii obowiązuje postawa stojąca jako postawa szacunku. Przemawia ktoś, kto jest ważny. Tak jak w sądzie. Myślę, że tu sąd wziął to ten zwyczaj także z kościoła, z liturgii. Ewangelia, którą słyszymy w kościele, to jest wyrok, który my słyszymy, czyli wola Boga, którą mamy wypełniać i mamy ją przyjąć do swojego życia. Nawet to, co jest tam ciekawe, starcy nie mogli się na Ewangelię podpierać swoimi laskami. Więc laski odkładano wtedy na bok i stano wyprostowanymi, żeby słuchając słów Chrystusa, słuchać z szacunkiem i przyjmując tą postawę stojącą jako wyraz gotowości do właśnie walki o to. Stąd te miecze też wyciągnięte, bo my jesteśmy gotowi walczyć za te słowa Jezusa, aż do przelania krwi i do śmierci.
0: I ostatnia z tych istotnych postaw, które w modlitwach liturgicznych, ale i w modlitwach prywatnych przyjmujemy, ona już nam się pojawiła w czasie rozmowy, zdawać by się mogła wyrażająca najmniejszy szacunek albo wręcz nonszalancję, czyli postawa siedząca, a okazuje się, że nie, że ona też jest uprawniona i była od zawsze.
1: No tak jak już wspomniałem na początku, głównie jest to postawa medytacji. Postawa, kiedy ja bardziej mogę się skupić na słuchaniu tego, co mówię, więc rzeczywiście pomaga to w słuchaniu chociażby homilii, pomaga w słuchaniu lektury Starego czy Nowego Testamentu. Człowiek, który siedzi, lepiej otwiera wtedy swoje uszy, bardziej jest gotowy do słuchania i do zapamiętywania.
0: I wiemy, że takie sytuacje zdarzały się w czasie życia i wędrówki i nauczania Jezusa. Tak, że on nauczał siedząco, gromadzili się wokół niego, także
1: i ludzie siadali. Na polanach, siadali nad brzegiem jeziora, chociażby Jezus nauczał z łodzi. Oni siedzieli i słuchali. Zresztą nauczanie Jezusa nie trwało tak jak dzisiejsza homilia 12 minut, ale trwało ileś tam godzin. Nawet mamy relację, że już od 3 dni, Jezus zauważa, już od 3 dni siedzą i słuchają mnie, są głodni, zanim ich puścimy do domu, dajcie im jeść. Co jest preludium do wielkiego cudu rozmnażenia chleba.
0: Tak. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: Rozmawialiśmy tutaj o takich zasadniczych postawach liturgicznych, jakie nasze ciało może przyjąć w czasie modlitwy, czy to publicznej, czy prywatnej. Rozmawialiśmy też już o niektórych gestach i

0: istotnych, o ich rodowodzie, że czasem mają bardzo starą metrykę, bardzo długą. Chciałbym, żebyśmy się teraz nad takim gestem bardzo ważnym zatrzymali i zastanowili. Gestem z chrześcijaństwem związanym bardzo silnie, wiedzą już Państwo doskonale, o czym będę mówił, czyli znak krzyża. Jaka jest jego metryka? Dlaczego jest tak istotny? No, co tu dużo mówić? Ludzie umierali za ten znak i umierają dalej, o czym trzeba pamiętać na wielu rejonach świata.
1: Krzyż na stałe jest wpisany w chrześcijaństwo i to też jest taką cechą odróżniającą chrześcijaństwo którejkolwiek z innych religii. O ile inne religie uciekają od cierpienia, od śmierci, to Bóg chrześcijan, Jezus Chrystus, pokazuje, że cierpienie i śmierć jest drogą do zbawienia. On w ten sposób nas zbawił. W tych pierwszych wiekach rzeczywiście trudno mówić o tym, żeby ten znak był jakoś tam, szczególnie na pierwszym miejscu.
0: Ryba, tak.
1: Wśród symboli była właśnie ryba. Krzyż dopiero się pojawia, krzyże się pojawiają w tych pierwszych trzech wiekach, ale bez pasyjki. Jest to spowodowane tym, że chrześcijanie widzą ten znak na ulicach. Ciągle do trzeciego, początków IV wieku używa się krzyża do zabijania ludzi. Jest to narzędzie zbrodni, więc jeśli już jest krzyż w tamtym czasie, to on jest bez pasyjki, czyli bez postaci Jezusa. Dopiero po edykcie mediolańskim chrześcijanie na nowo przyjmują ten krzyż, na którym też umieszczają wizerunek Jezusa. Oczywiście trochę inaczej on wygląda na zachodzie, trochę inaczej na wschodzie. Na zachodzie bardziej jest przedstawiona męka Jezusa, korona cierniowa, ślady po biczowaniu, krwawiące rany. Na wschodzie Jezus na krzyżu jest już zmartwychwstały.
0: Już jest władcą świata tak naprawdę. Jest ten Chrystus Pantokrator na tych bizantyjskich mozaikach. On już zwyciężył.
1: Tak, tak. Tam właśnie w prawosławie mocniej trochę akcent stawia na zmartwychwstaniu Jezusa. Stąd nawet wszystkie ikony, tak, przedstawiają twarze ludzi przebóstwionych, przemienionych w Jezusa. Kościół zachodni pozostał przy tej formie Jezusa umęczonego, zakrwawionego. Ten znak także stał się znakiem sakramentalnym. Udzielamy błogosławieństw, podczas modlitwy eucharystycznej kreślimy znak krzyża nad chlebem i winem, podczas rozgrzeszenia kreślimy ten znak nad penitentem, udzielając błogosławieństwa także kapłan udziela go, kreśląc znak krzyża nad ludźmi. Ten znak jako znak zbawienia, jako znak błogosławieństwa został przyjęty przez chrześcijan dość szybko i także przyjęła się taka tradycja rozpoczynania wszelkich modlitw właśnie od znaku krzyża i kończenia ich znakiem krzyża. Kiedy wchodzę do świątyni, moczę rękę w wodzie święconej i czynię znak krzyża, ten gest ma mi przypomnieć mój sakrament chrztu, że ja kiedyś tam, może nie ja osobiście, ale moi rodzice zanieśli mnie do świątyni, przedstawiając Bogu, wyrażając wolę udzielenia mi sakramentu chrztu. Ja dziś, wchodząc do świątyni, moczę rękę w wodzie święconej, aby przypomnieć sobie, że ja jestem chrześcijaninem. Kreślę ten znak krzyża, wyznając jednocześnie wiarę, że to właśnie Bóg mnie zbawił, że to Jezus na krzyżu mnie zbawił. Dlatego wydaje mi się, że jest to najważniejszy z gestów, które są w liturgii, którymi my jako chrześcijanie się posługujemy.
0: Ale on nie od początku wyglądał, przynajmniej tu, w naszej części chrześcijaństwa, tak jak wygląda teraz, prawda? Chrześcijanie nie od pierwszego wieku żegnali się tak jak my w chwili obecnej, dotykając obszernym gestem tych samych części ciała, których teraz dotykamy.
1: Jeśli chodzi właśnie o ten, to znaczy forma znaku krzyża, to rzeczywiście ulegała taką wielkim zmianą, tak? Początkowo rzeczywiście kreślono mały znak na czole,

0: później ten znak powtarzano na przykład na ustach czy na sercu i dzisiaj przed Ewangelią w ten sposób też błogosławimy siebie samych, jak gdyby przygotowując czy otwierając swój umysł na przyjęcie intelektualne słowa, swoje serce wyrażamy w ten sposób, że chcemy to słowo przyjąć do swojego serca i swoje usta wyrażamy w ten sposób to, że chcemy to słowo usłyszane głosić innym. Podobnie przy udzielaniu sakramentu chorych namaszcza się ciało chorego na czole i na dłoniach, kreśląc znak krzyża poświęconym olejem. Więc taka forma kreślenia znaku krzyża na różnych częściach ciała już występuje w pierwszych wiekach podczas udzielania sakramentu chrztu. Namaszczano wiele części ciała, bo nie tylko namaszczano, tak jak dziś się namaszcza czoło czy głowę chrzczonego, katechumena, ale namaszczano chociażby oczy, uszy, nos, usta, namaszczano wszystkie zmysły.
1: Nasze zmysły, tak.
0: Tak, żeby one służyły Jezusowi. To jest też wyraz taki, że ja staję się chrześcijaninem nie w jakiejś tam części, tylko moja głowa jest chrześcijańska, a reszta już nie jest chrześcijańska. Ręce mogą kraść, bo nie są chrześcijańskie, albo zabijać. Nie, ja oddaję się Jezusowi cały. Namaszczam swoje dłonie, namaszczam swoje stopy, bo oddaję Mu swoje ciało.
1: A jak to jest z tą różnicą, dość widoczną, dostrzegalną, między wykonywaniem znaku krzyża przez chrześcijan tradycji łacińskiej, rzymskiej, a chrześcijan wschodnich, prawosławnych? Widzimy natychmiast różnicę, wiemy, kto jest prawosławny, kto katolik, bo się inaczej żegna.
0: Tak, tych różnic nie było w pierwszym tysiącleciu i to jest ciekawe, że różnice dopiero pojawiają się w XI wieku w sposobie wykonywania znaku krzyża. Chrześcijanie na zachodzie przez te pierwsze 1000 lat, do XI wieku, wykonywali znak krzyża dokładnie tak, jak wykonują go dziś prawosławni.
1: Czyli powiedzmy może dla naszych słuchaczy, jak to wygląda.
0: Trzema palcami złączonymi kreślą znak krzyża, najpierw dotykając czoła, brzucha, potem prawego ramienia i na końcu lewego ramienia. My dziś żegnamy się, nie zginając palcy tych trzech, tylko całą ręką, pięcioma palcami, dotykając rzeczywiście najpierw czoła, brzucha, a potem lewego ramienia i prawego na końcu, czyli odwrotnie niż prawosławni. Myślę, że tak jak my wykonujemy ten krzyż, to jest trochę łatwiej, tak?
1: Tak, jeśli chodzi o, tutaj pozwolę sobie na małą dygresję, jeśli chodzi o samą mechanikę ruchu, akurat jestem instruktorem szermierki również, rzeczywiście wykonanie ruchu w prawą stronę po tym zejściu dłonią do brzucha jest z przyczyn czysto motorycznych trudniejsze niż tak, jak my to wykonujemy obecnie. To fakt. Ale dla prawosławnych jest to dowód pewnego odstępstwa łacinników od tradycji. Jest to szalenie ważne, skoro gesty są ważne, a na samym początku już powiedzieliśmy sobie, że są ważne, że to, co wykonuje ciało, jest istotne. To nie jest tylko wędrowanie i machanie laską na spacerze, czy pogwizdywanie, ale ważne jest, co robię ze swoim ciałem. I prawosławni mówią tutaj, że my się źle żegnamy, że my odeszliśmy od tradycji.
0: Tak. Gest ten ma pewną swoją symbolikę, swoje znaczenie symboliczne. Najpierw dotykając czoła wyrażamy, że Jezus, będąc prawdziwym Bogiem, mieszkając u Ojca w niebie, stąd czoło, stąpił na ziemię, brzuch. Drugie dotknięcie ciała, dotknięcie brzucha, to jest przyjście Jezusa na świat. Przyjście najpierw do Żydów, a potem do pogan wyraża ten ruch najpierw od prawej strony do lewej. I tak jest tłumaczone ten gest właśnie, który wykonują prawosławni. Inne tłumaczenie jest oczywiście gestu wykonywanego przez łacinników. Oczywiście ten pionowy ruch ręki pozostaje bez zmian. To jest wyznanie wiary, że Jezus przyszedł z nieba na ziemię, stał się człowiekiem. Wyznanie tajemnicze.

0: granicy wcielenia Boga, ale ruch z lewej strony na prawą oznacza, że nas, grzesznych ludzi, przeniósł do Królestwa Niebieskiego, które symbolizuje prawa strona. Tak jakoś człowiek ma takie skojarzenia, że to, co jest na lewo, to jest złe, negatywne, czarne, ciemne, a to, co jest z prawej strony, to jest właśnie prawe, dobre,
1: praworządne i tak dalej, i tak dalej. Zaskakująca rzecz, jak ten podział stron świata, podział człowieka i podział polityczny ze sobą współgrają. Wróćmy jeszcze do gestów, chociaż to się na pewno wiąże ze sobą. Znak krzyża, stary, jak żeśmy sobie już powiedzieli, znak, ale w modlitwie przyjmuje się także i wykonuje inne znaki, inne gesty. Jak byłem małym chłopcem, no to uczono mnie podstawowego położenia rąk, złożenia dłoni. I tak mi się gdzieś zakodowało, że modlenie się to jest składanie dłoni ze sobą.
0: Nie robienie takiego koszyczka.
1: Koszyczka, tak? Tylko dłonie muszą się ze sobą skleić, tak? Złączyć, dosłownie związać.
0: Tak, żeby palce były ukierunkowane w górę.
1: Tak.
0: I to właśnie to też ma znaczenie. Ten gest złożonych rąk, kiedy palce są skierowane ku górze, pokazuje kierunek mojej modlitwy. Tak, że ja się modlę do Boga. Ale ten gest także występuje w liturgii w innych kontekstach, w innych miejscach. Na przykład przy wspomnianym już udzielaniu sakramentu święceń, kandydat do diakonatu czy prezbiteratu wkłada ręce swoje, w ten sposób złożone, w ręce biskupa. W ten sposób wyrażając chęć służby i wykonywania, współdziałania z tym, do którego rąk ja wkładam. Ja swoje ręce wkładam do rąk mojego biskupa, wyrażając w ten sposób posłuszeństwo i wolę współdziałania, bo ręka to jest działanie, współdziałania razem z nim. Czyli jak on mnie posyła do głoszenia Ewangelii w tej parafii, czy w takiej lub innej formie, to ja idę, odczytując to jako wolę Bożą. I ja, modląc się, składając ręce, niejako wykonuje ten sam gest w relacji do Boga. To jest moja gotowość do posłuszeństwa. Cokolwiek Ty mi, Boże, na tej modlitwie powiesz, bo modlitwa to nie tylko mówienie, ale przede wszystkim powinno być słuchanie. Cokolwiek mi powiesz, to ja chcę to wypełnić. Piękną ilustracją, myślę, tej zasady, tego gestu jest kaplica w Krościenku, w siedzibie ruchu Światło-Życie, kiedy figura Jezusa, sługi, przedstawia właśnie Jezusa z podniesionymi nad głową rękami złożonymi, które niejako wchodzą w ręce Boga, zobrazowane na witrażu, który znajduje się z tyłu. Piękne przedstawienie wyrażenia posłuszeństwa i woli Chrystusa, posłuszeństwa i oddania się Chrystusowi, woli swojego Ojca. To, co Ojciec pragnie, aby Jezus wypełnił, On chce wypełnić w duchu posłuszeństwa.
1: No i tu mamy kolejną koincydencję z dawną kulturą rycerską średniowieczną, ponieważ dokładnie ten sam gest, czyli złożone dłonie, wkładał rycerz, który w dłonie swojego suwerena, gdy otrzymywał lenno, w dłonie księcia bądź króla, mamy to na bardzo rozlicznej ikonografii średniowiecznej, to dokładnie tak wyglądało. Klęczący rycerz wkłada złożone dłonie w dłonie swojego suwerena podczas nadawania lenna rycerskiego. Dokładnie ten sam element. Jeszcze jeden gest, który w tej chwili, no może w tej chwili właśnie więcej już jest używany, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu używany był w czasie modlitwy świeckich bardzo rzadko, ale jest bardzo stary. Występuje w tych właśnie starych ikonografiach bizantyjskich jeszcze. Gest modlitwy związany z

Używany był w czasie modlitwy świeckich bardzo rzadko, ale jest bardzo stary. Występuje w tych właśnie starych ikonografiach bizantyjskich jeszcze. Gest modlitwy związany z

0: Matka Boska orantka, tak? Czyli modląca się z rozłożonymi na zewnątrz dłońmi.
1: To jest swego rodzaju nowum chrześcijaństwa. O ile możemy powiedzieć, że postawa stojąca, klęcząca, czy inne gesty występują u Żydów, czy u muzułmanów, tej postawy nie ma w innych religiach. Przede wszystkim ona nawiązuje do sceny ukrzyżowania Jezusa. Jezus w ten sposób modli się swoją najpiękniejszą modlitwą. Modlitwą wisząc na krzyżu, oddając swoje życie za moje, za nasze zbawienie. Ta postawa też pokazuje naszą bezsilność i bezradność. No, nie ma chyba lepszej formy wyrażenia prośby, jak właśnie rozłożenie rąk, pokazanie, że ja mam ręce puste. Panie Boże, ja przychodzę przed Tobą, przed Twój ołtarz, staję przed Tobą i ja przychodzę z niczym. Jedyne, co mam, to grzech. To moja słabość, moja ułomność. Daj mi łaskę, której pragnę, której potrzebuję. I to jest ta właśnie gotowość, przyjęcie od Boga, co on ześle.
0: Cóż, program nasz powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że udało się z niego wynieść sporo informacji o tym, co te gesty oznaczają. Myślę, że ważne jest, abyśmy wykonując je mieli świadomość tego, co robimy i po co to robimy, po co te wszystkie gesty są. Dla mnie oczywiście ciekawym było prześledzenie pochodzenia tych gestów, tak, że właściwie one towarzyszą nam, czyli Kościołowi, od

0: tak jak mówiliśmy, ale była zawsze z nami, żeby wykonując znak krzyża, no właśnie mieć tą świadomość, skąd on się wziął, co oznacza, jaki ładunek emocjonalny i jakiś teologiczny w nim jest zawarty.
1: Bo jeśli nie rozumiem tego, czym się posługuję, no to jest wyłącznie tak naprawdę teatr, tak? Gdzie odgrywam jakieś role, przyjmuję jakieś postawy, wykonuję jakieś gesty, które oderwane właśnie od tego głębokiego sensu, tej treści, którą noszą, stają się po prostu płytkie. Nie?
0: Kończy się seans, aktor rozbiera się, zdejmuje z siebie makijaż, idzie do domu, jest zupełnie innym człowiekiem, a przed chwilą umierał jako Hamlet z przebitym bokiem na scenie, ale to był tylko teatr.
1: Tak, więc my chrześcijanie, posługując się tymi znakami, tymi gestami, przyjmując te postawy, powinniśmy się też uczyć, tak? Te postawy powinny nas formować. Ja wchodzę na liturgię, wykonuję pewne gesty, pewne postawy, które mnie przemieniają. Ja staję się chociażby troszkę innym człowiekiem, trochę bardziej podobnym do Jezusa.
0: O modlitwie ciała, o gestach modlitewnych opowiadał mój i państwa gość, ksiądz Przemysław Krakowczyk ze Zgromadzenia Księży Palotynów, któremu bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Szczęść Boże.
1: Dziękuję również, Szczęść Boże.
0: Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z Historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia, od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu no nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworze i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam po swoim synu,
2: do tego, 14-letnim, żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, które tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiedzialny.

0: dniodługi nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Mhm.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
0: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
0: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas

0: Następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła i wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
0: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie, miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
0: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
0: Tak, ułożyć no to jest odpowiednio. Z tym, że to są sytuacje nie tyle wyjątkowe, co jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Mhm. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Mhm. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Mhm. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak, chrapie,
0: dokładnie,
1: zawiesi się.
0: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
0: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. Mhm. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Mhm. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mm-hmm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się. Jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
0: Może mieć.

0: mieć, dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, oczywiście. Pełny żołądek na przykład.
1: Tak, tak, oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura, oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej, nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być, czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. No to jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Mhm. Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. Mhm. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu. Wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania. Zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. No to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm poczuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, rozumiem, albo nie śpimy. Mhm.
0: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
1: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no, lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę tak. Zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, na musi przykład być skupiony, skoncentrowany. Tak. No to oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła, poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka i...
0: Mikrosny jakieś się tak pojawiają.
1: Oczywiście,
0: wtedy,
1: tak, może coś takiego być i są zawody, które no wykluczają taką sytuację.
0: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia. Na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i no, na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się

0: żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej i uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłonę odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
0: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie nawet weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
0: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy i które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
0: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest no dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt w domu, sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane. Bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
0: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je. No właśnie, niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, no to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, no jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
0: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste.
0: Tak, że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio. Czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
0: Być może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jakichś relacji intymnych dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Nawet, tak,
0: no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa, tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
0: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormon

0: One kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama, podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece, i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja.
0: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak, tak,
0: tak. Tak, no bo niestety kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, w okresie menopauzy, to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
0: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli powiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skruczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
0: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
0: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chronienie.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia, albo wręcz skarży się na chroniczny schemat snu. To 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia, albo wręcz skarży się na chroniczny

0: budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele. Temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji Drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
1: Dzień dobry.
0: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
1: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin, czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. Mhm. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Mhm. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować. Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Mhm. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
0: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji?
1: Dokładnie. Trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
0: Jasne.
1: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia. Dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? Mhm. W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek. To można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem

0: analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi, źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi, u każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen, powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
0: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład no, mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
0: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to no, fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
0: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania. Najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci, choć bezpośrednio, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
0: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne,
0: tak,
1: oczywiście.
0: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
0: To niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie, właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika, no, siada zupełnie, tak?
1: Czyli
0: jesteśmy
1: mózg.
0: Nie do życia.
1: Mózg
0: tak, tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną.

0: przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacji niebezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak, tak.
0: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, tak. To tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
0: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez godzinę rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim podczas szczytu NATO w tureckiej Ankarze.
2: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie

0: rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
1: Mówił prezydent Nawrocki i zaznaczał, że dobrze, że do tego spotkania w ogóle doszło.
0: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
1: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Najpierw przymrozki, potem upały, na koniec grad i ulewy. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii Europejskiej, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Te odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
1: Pomoc finansowa z rezerwy budżetowej i ze środków unijnych będzie przyznawana sadownikom na podstawie raportów z komisji szacujących straty w gospodarstwach. Potrzebujemy też reformy systemu ubezpieczeń, dodaje Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wielu producentów cudem uchroniło swoje plantacje przed wiosennymi przymrozkami. No i teraz na przykład grat im to, co uratowali, niszczy. No więc no bezwzględnie reforma systemu ubezpieczeń, no i w tym przypadku bezwzględnie no musi być uruchomiona pomoc, która pozwoli przetrwać do następnego sezonu.
1: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory. Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Wolontariusze mają kilka głównych zadań, mówi Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki.
4: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest z tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego drogowskazem, wsparciem.
1: Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony. Dostanie też wsparcie na każdym etapie. Wolontariat to wspaniała przygoda. Uśmiech obdarowanej rodziny wynagradza trud pracy, powiedziała nam wolontariusz.

0: wsparciem.
1: Nie trzeba specjalnych umiejętności, każdy wolontariusz zostanie przeszkolony, dostanie też wsparcie na każdym etapie. Wolontariat to wspaniała przygoda, uśmiech obdarowanej rodziny wynagradza trud pracy, powiedziała nam wolontariat.

0: i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Stragany pod Wielką Krokwią sypią się coraz bardziej. Budki z pamiątkami od lat są jednak doraźnie remontowane. Zbite z dykty i łatane płytami paździerzowymi, każdy stragan jest inny. Wszystko to kreuje fatalny obraz wokół skoczni narciarskiej. To prywatne obiekty na prywatnych terenach, w zdecydowanej większości nielegalne. I jak dotąd żadnej władzy w mieście nie udało się uporządkować tego bajzlu, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
1: Od kilkunastu lat trwają rozmowy, żeby te stragany były w jednej formie. Wielki apel i prośba do właścicieli, żeby swoje obiekty handlowe poprawili, żeby wyglądały tak, jak powinny.
2: Bo obecnie to, co się tam dzieje, pasuje do określenia Bangladesz, czyli kramy wstrętne, obskurne.
3: Ja tu dzierżawię, no i tak mi się wydaje, że wie zna swoim, no.
1: Większość z nich jest nielegalna, często w pasie drogowym. No i tu rozmowy są bardzo trudne, bo ten stan jest zastany.
3: Jemu nie zaglądą, a on też do mnie powinien zaglądać.
2: Spójrzmy na góralskie sukiennice przy Krupówkach. Coś na kształt tego można by zorganizować.
0: Rzuca propozycję jeden z mieszkańców. Miasto, pracując nad planem ogólnym, analizuje możliwość zalegalizowania tych obiektów. Jednak pod warunkiem, że ich właściciele wyremontują je i ujednolicą kolorystycznie.

ja ci nie wierzę.

0: SK Rock Warszawa.
1: Jest wyrok w głośnym procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo w Polsce. Agenci CBA weszli do warszawskiego szpitala południowego, chciała tego prokuratura w obliczu ostatniej afery. Będą śledzić zachowanie za kierownicą, chodzi o obowiązkowe kamery, których chciała Unia Europejska.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iryny R. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok w głośnym procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących naszemu krajowi. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną. Prokuratura podziela wydany w tej sprawie wyrok, powiedział nam prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
3: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
1: Wyrok nie jest prawomocny, zarówno prokuratura, jak i obrona nie zapowiedziała jeszcze, czy zamierza składać apelację. Przypomnę, para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu 2026. Ze względu na ważny interes państwa i też tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami.
2: To jest raport.
1: To nie pierwsze i też nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego szpitala południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w tym szpitalu na Ursynowie. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w szpitalu południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
4: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Regulacje, które weszły w życie w tym tygodniu, wymagają, by w każdym nowym samochodzie obecny był system rozpoznawania zmęczenia.
6: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruchy głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
1: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Gdy system wykryje zmęczenie, wyświetli komunikat sugerujący przerwę albo skupienie wzroku na drodze. Zmiana dotyczy producentów i dystrybutorów oferujących fabrycznie nowe samochody.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
10: Zmęczenie, powiadacie, no właśnie, tak wykrywa.
11: Michałowi chyba też się wyświetlił taki komunikat.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pogoda.
3: Zmęczenie powiadacie, no tak wykrywa.
4: Michałowi chyba też się wyświetlił taki komunikat.
2: Pogoda.
3: Zmęczenie powiadacie, no tak wykrywa.
4: Michałowi chyba też się wyświetlił taki komunikat.

0: będzie w Maxie.
1: Proszę Państwa, a propos tego, jak wygląda zmekczenie w telewizji, jak wygląda zmekczenie w radiu, dokładnie dziś, ale w 1969 roku padł pierwszy klaps na planie komedii filmowej Race w reżyserii... Już, na statek.
2: Pana, siedzę sobie, proszę Pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę sobie, siedzę sobie w kinie, proszę Pana, normalnie. Patrzę na to. No i aż mi się chce wyjść z kina. I tak chodzę.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
4: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 SC Rock.
1: Kto językiem wojuje, ton od języka ginie, a dzisiaj sporo o językach będziemy rozmawiać w ramach wolnych wniosków.
7: Wojtek, idź do domu, dobrze, proszę.
8: Wiesz, straciłeś kwalifikacje do pracy przed mikrofonem.
9: Chłop mecz obejrzał o pierwszej w nocy maila wysłał i teraz dlatego, wiesz, na oczy patrzeć nie może. No,
7: o, już no, się czepiacie. Dobrze, Boże, zmiękczenie to, wiesz, jakby każdego dotyczy.
1: Proszę Państwa, dzisiaj poza wolnymi wnioskami zbieramy również Wasze doświadczenia z obcymi językami.
10: Moja zdolność obsługi equal server complete jest. A nie, jest. A, biegła. B, poprawna. C, żadna.
11: Wiem, o co chodzi.
10: Obsługi czego? Czyli C, żadna.

0: Dzień dobry Państwu, co tu się dzieje? Ludzie kochani, alkohol rozlewa się od samego rana.
1: A nieprawda, to moja.
2: A dlaczego ja nie mam gąbki?
1: A weź się czep swojej żony.
2: Przepraszam bardzo, to jest lekka awantura.
1: Drodzy Państwo, tak, musimy Państwu powiedzieć, no właśnie kuchnia radiowa nasza, Joanna, drugie wejście już i teraz dopiero zorientowała się, że czegoś jej brakuje.
2: Piątek jest, dajcie spokój.
1: Rozumiemy
2: po prostu,
1: to.
2: No w ogóle proszę bardzo. Rozumiem. Poza tym w obcym języku proszę do mnie mówić dzisiaj.
1: W obcym języku, ja się nauczyłem kilku podstawowych wyrazów w języku obcym, tych takich najbardziej potrzebnych na wakacjach. Two beers, please. Ale w wielu językach...
2: Ale poczekaj, to dwa rachunki prosisz w restauracji?
1: Dokładnie.
2: Naprawdę?
1: I w wielu językach umiem jeszcze podziękować, bo umiem powiedzieć efaristo i umiem powiedzieć teszeku rederim na przykład.
2: Hej, stopoli.
0: A to po węgiersku?
1: Nie, to po turecku było, ale dzień dobry.
0: Dzień dobry, do widzenia.
2: A ja też umiem trochę po węgiersku, zawsze to bardzo się tym chwalę. Mówi się figelem, figelem, ećkę, teharum, czyli uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy. Fajnie?
0: To świetne.

0: Turederim na przykład.
1: Hej, Stopoli.
2: A to po węgiersku?
0: Nie, to po turecku było, ale dzień dobry.
2: Dzień dobry, do widzenia.
1: A ja też umiem trochę po węgiersku, zawsze to bardzo się tym chwalę. Mówi się figelem, figelem, ećkę, te harum, czyli uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy. Fajnie?
2: To świetne.

0: Właśnie myślałem. Proszę Państwa, o tym wszystkim dzisiaj sobie rozmawiamy z okazji tego, że ukazuje się nowa płyta The Rolling Stones, Foreign Tongue You. No i dzisiaj będziemy przez cały dzień na antenie Ski Rock rozmawiali o The Rolling Stones. Będą fragmenty wywiadów z muzykami, będą nowe piosenki, a u nas na poranku też będzie piękna dyskusja na temat tego, jakie macie doświadczenia z obcymi językami,
1: to
0: prawda?
1: Jest, właśnie, wprowadźcie nam różne głosówki. W różnych językach też mogą być, czemu nie?
0: A jakże?
2: Kochani, if you wish, we can speak English. Wenn Sie möchten, wir werden mit Ihnen Deutsch sprechen. Se preferite, possiamo parlare italiano.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na przykład po angielsku będzie można się dzisiaj wyspowiadać. Proszę powiedzieć, kto zaraz wystąpi.
1: Uważaj, poczekaj, bo teraz ja się skupię. Teraz. Bear McCreary, Flash, Duff McKagan.
0: Flash, sama jesteś Flash.
1: Jeszcze raz zaczynam. Bear McCreary, Flash, Duff McKagan. Chad Smith, Brendan McCreary.
0: Asia miała dzisiaj Flash w nocy, tak ja.

0: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Trzecia ta końcówka brzmi jak międzynarodowy język, który mniej więcej uruchamia się o 3:00 w nocy na weselu.
1: Ale mówię to, że...
0: Dopiero o 3:00? No to zależy, jakie wesele. Kto gra i kto stawia alkohol na stole. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jakie macie doświadczenia z różnymi językami świata i halo?
2: Buongiorno! Najlepsze pozdrowienia dla ekipy z medyka. Arrivederci, ciao!
1: Arrivederci, ciao! Come va?
0: To był język zagramaniczny, ale też okazuje się, że można łączyć polsko-śląsko-niemiecko gwarę.
3: No, rojbry prieruńskie, to było po mojemu. A jeszcze umiem sprechen zigurali zdujuchalny wiater i sprechen wdrechen reszta na migi.
1: Sprechen wdrechen, bardzo mi się
0: tak
1: to podoba, naprawdę.
4: No, ale na migi to jest absolutnie uniwersalny język międzynarodowy, właściwie wszędzie dzisiaj na migi jesteś w stanie się dogadać, tak
0: to
4: mi się
0: prawda.
4: Wydaje.
0: W radiu doskonale się sprawdza.
5: Zdrawiam wszystkich, ja jestem z Czeskiej Republiki, a wszystkim przyjemny, krasny den, gratuluję wszystkich.

0: Ja dzisiaj chciałam przypomnieć tylko, że dzisiaj jest Friday, a jak jest Friday, to jest What the Friday?
1: Czyli... Odjechany piątek, raz co rok. Czyli raz, dwa, raz, dwa na wtf.sk.rok.pl piszecie nam, komu i czemu chcecie zrobić odjechany piątek, my mu fundujemy wspaniałe nagrody, a już teraz Michał Poklęgowski w wersji oficjalnej i poważnej.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na drodze S-17. Zginął tam 36-letni kierowca. Do zdarzenia doszło w nocy na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w miejscowości Laszczówka. S-17 była w miejscu wypadku przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Prokuratura Generalna Ekwadoru poinformowała o zatrzymaniu 18 osób podejrzanych o działanie w gangu związanym z polską i albańską mafią, który przemycał narkotyki do Europy. Wśród zatrzymanych jest Polak i Albańczyk. Podejrzani o kierowanie tą grupą.
2: To jest raport.
3: Przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych przekazali mediom, że wczoraj amerykańskie siły nie prowadziły nowych uderzeń na Iran, a rozmowy trwają. Według serwisu Axios Katar i Pakistan próbują doprowadzić do złagodzenia napięć między stronami.
4: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Francja. Pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata w ćwierćfinałowym meczu z Marokiem trójkolorowi wygrali 2-0. Mecz zaczął się od niewykorzystanego rzutu karnego Kyliana Mbappe. Francuski napastnik zrehabilitował się jednak w 60. minucie, trafiając po bardzo pięknym strzale z dystansu. Chwilę później prowadzenie podwyższył Dembele. Maroko do tego stopnia skupiło się na obronie, że pierwszy celny strzał, jak się okazało jedyny, oddało dopiero w 82. minucie. Francuzi w półfinale mundialu zagrają z wygranym z pary Belgia-Hiszpania. Czeski finał Wimbledonu. Linda Noskowa pewnie pokonała Martę Kostiuk w półfinale londyńskiego turnieju Wielkiego Szlema. Finałową stawkę uzupełniła jej rodaczka Karolina Muchowa, która po zaciętym meczu pokonała Coco Gauff. Dziś półfinały w turnieju tenisistów.
5: A propos Czechów, mianowicie co mówi Czech po zjedzeniu papryczki jalapeno? Ostrawa.
4: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
6: Ziętarska, Olszewski, Bóz.

0: Rejects. Ja też myślę sobie, że jest piątek, to każdy chciałby powiedzieć, odmawiam, wychodzę, no ale jeszcze nie.
1: Jeszcze trochę trzeba tutaj, drodzy Państwo, posiedzieć. Dzisiaj mówimy do Państwa różnymi językami, ale także przenosimy się w różne zakątki naszego kraju raju i nie tylko, świata także. Co wydarzyło się w Turcji, posłuchajcie, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan na zakończenie szczytu NATO w Ankarze podarował przywódcom krajów wygrawerowane rewolwery z amunicją.
2: Co ty gadasz?
1: Teraz co fajnie. Zrobić, wiesz, co z tym zrobić? Tak, brytyjski
0: strzelać.
1: Premier...
2: Można!
1: Ale brytyjski premier postanowił jednak zostawić swój prezent w Turcji. Premier Kanady przekazał broń królewskiej kanadyjskiej policji konnej, a holenderski rząd zostawił swoją w ambasadzie w Ankarze. Nie wiemy, kto z polskiej reprezentacji dostał broń, ale byli tam Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.
2: A skoro byli przedstawiciele polskiej dyplomacji, no to musieliśmy tam też wysłać swojego tłumacza.
3: Kazakları rahatsız etmeyi bırakacaksınız. Yayılmacı politikanıza son vereceksiniz.
4: Witam serdecznie. Jestem Turkiem, a to mój kolega z brodą i w czapce. Jeszcze raz witam serdecznie.
5: Witam, Moldowa.
4: Ja również witam serdecznie.
6: Ty jesteś pewien? To brzmiało jak Mołdawia.
4: Nie, Moldowa. To witam serdecznie.
7: Moldowa.
8: 6 na 9. Esterok.
9: Reklama.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
5: Reklama.

0: i wszyscy razem! All right now. Jak wszyscy razem, jak mikrofonów nie włączymy?
1: Właśnie, prawda? Dobry jest, nie?
2: Dobra, przepraszam. To w takim razie przejdźmy do języków obcych. Dzisiaj ukazuje się nowa płyta The Rolling Stones, Foreign Tongues. I w związku z tym my dzisiaj pytamy was o różne wasze przygody językowe. Przejdźmy do języka niemieckiego. Ja uważam, że po niemiecku różne rzeczy można wytłumaczyć. Kiedyś moja znajoma tłumaczyła mi, jak kupić durszlak. Mm-hmm. I mówiła, wchodzisz do sklepu i mówisz kluski halt, Wasser weg.
0: Mhm, ja myślałem, że eine kleine durszlaken, please. Kluski halt, czyli kluski stoją.
2: Wasser weg.
0: Okej, okay, a woda się wylewa.
2: A no, to chodzi.
0: Dobre. Tak, dobre. I państwo macie podobne doświadczenia.
3: Co do języków, to nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale po wielu, wielu latach nauki języka niemieckiego, na pytanie, czy umiem mówić po niemiecku, jedyne, co mogę odpowiedzieć, to ja trochę.
0: Proszę państwa, w związku z tym, że ten niemiecki się pojawił, puścimy państwu fragment naszej ulubionej niemieckiej ballady.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Joanna Racewicz tłumaczy się w śniadaniówce ze ślubu z samą sobą. Nie chodziło o suknię i ceremonię, chodziło o obietnicę. Ciekawe, czy dotrzyma. Moja żona nie dotrzymała.
2: Tymczasem gwiazdy dokazywały na paryskim pokazie Ewy Minge. Wieniawa i Milik z Agatycze podbijali ściankę, ale to projektantka była gwiazdą wieczoru. I ja się was pytam, bo ja wiem, jak jest na przykład podbijać piłkę. A jak się podbija ściankę?
3: Ja ściankę tylko podpierałem na dyskotekach. U mnie z kolei Pola Wiśniewska zabiera głos po żalach Michała na jej 700-stronicowy pozew. Do porozumienia potrzebna jest wola obu stron. No właśnie, obu, a nie 700!
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
4: Łukasz Bąk.
5: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Latem nie ma nudy.
10: Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwal Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Naczelna Rada Lekarska i Ministerstwo Zdrowia komentują czwartkowe spotkanie w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzega szef naszego MSZ-u Radosław Sikorski.
15: SK Rock. Raport.
14: Minuta po 7. Michał Poklękowski, zapraszam. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują czwartkowe spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród medyków. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu. Kuba?
16: Tak jest.
14: Witaj. Możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
16: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
17: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
16: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
18: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
16: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
14: Przypomnę, szefowa resortu zdrowia przedstawiła propozycje systemowych zmian, które są odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie i na burzę wokół zarobków lekarzy.
15: To jest raport.
14: Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś kombinują, ostrzegał Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
19: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
14: Dodam, że podczas szczytu NATO w Ankarze sojusznicy potwierdzili niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Z kolei agencja Reutera donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Andrzej Poczobut, dziennikarz, aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi, który niedawno został uwolniony z białoruskiego łagru. W najnowszym odcinku reportażowego cyklu Polska na Ucho przybliżamy Wam świat człowieka, który dla wielu jest przykładem bohatera naszych czasów. Niektórzy jednak krytykują go za niepotrzebne ryzyko związane z planowanym powrotem na Białoruś.
20: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to. To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw.
14: Z jakiego powodu, wbrew zaleceniom, Andrzej Poczobut chce we wrześniu wrócić na Białoruś? Dlaczego, mając za sobą piekło, znów postawił wszystko na jedną kartę? Reportaż w ramach cyklu Polska na Ucho przygotował Grzegorz Mnich, który z Andrzejem Poczobutem spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Całość już do posłuchania na Mediateka.pl, na Spotify, na YouTubie oraz w innych serwisach streamingowych.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Spowodowane przez dwutlenek węgla zakwaszenie oceanów może spowodować zmniejszenie nawet o połowę mózgów najinteligentniejszych bezkręgowców w oceanach, czyli kałamarnic i ośmiornic, których inteligencja może dorównywać nawet tej u szympansów. Z powodu kurczenia się mózgów mięczaki te mają coraz większe trudności ze znajdowaniem pożywienia.
3: Chodźcie, mięczaki, zrobimy pogodę.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
2: Jak to mawiał tytuł z DZO, trudno, żeby się zmniejszyło coś, czego nie ma.
1: No otóż to, ja lubię kwaszone ogórki, jeszcze kwaszoną kapustę i mam wrażenie, że faktycznie zanika.
2: Zanika.
1: Co w pogodzie, drodzy Państwo? Dzisiaj w pogodzie będzie tak, że na wschodzie będzie gorzej, a na zachodzie będzie trochę lepiej. Na wschodzie może padać, mogą pojawić się burze i tam będzie niższa temperatura, a na zachodzie będzie, uwaga, odwrotnie.
2: Co ty
3: powiesz? Coś takiego, szok, niedowierzando. Proszę Państwa, w związku z tym, że dzisiaj dzień językowy, to pozdrowienia z Holandii nam przesyłacie.
22: Miłego dnia i weekendu. Goeie morgen, goed weekend.
3: Odpowiemy Państwu, Panu, takim pozdrowieniem dla marynarzy.
23: Huja Navy! Huja Navy!
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
24: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
25: Od 6 do 9.
24: SC Rock.
2: Jesteśmy dzisiaj niesamowicie międzynarodowi, moi drodzy.
1: To prawda.
3: Dzień języków obcych celebrujemy w ramach wolnych wniosków i szybciutka lekcja angielskiego.
26: Gdzie angielski jest bardzo intuicyjny. Jak wiesz, że koń to horse, to wiadomo, że o koń to będzie o horse, tak?
3: Kądziu to jest kądziu, a po angielsku o kądziu.

0: Proszę Państwa, to jest ten dzień, kiedy można więcej na antenie Eski Rock, jakby na co dzień nie można było. Dzisiaj rozmawiamy sobie przy okazji też o językach, językach świata i doświadczeniach Waszych z różnymi językami, ponieważ to właśnie dziś zespół The Rolling Stones, oni jeszcze żyją, jeszcze grają, jeszcze występują na żywo i prezentują nowy album Foreign Tongue.
1: No zobacz, jak mi tata powiedział, że ma język geograficzny, pomyślałem sobie, kurde, ale to jest poliglota, naprawdę jeździ po tym różnych miejscach świata, no, język
2: poczekaj,
1: geograficzny.
2: Co to znaczy język?

0: Ferrara. I no wiadomo, tam oznaczenia są różne. Nie mogliśmy znaleźć centrum tego miasta, więc on mówi, ja się zapytam, poczekajcie. I otworzył okno, zobaczył już starsze panie i padło stwierdzenie, excuse me, center. No ja już więcej nie mogłem wytrzymać, patrząc śmiechem. Taki był z niego poliglota.
1: Center to taki koszykarz.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Miałem to na końcu języka.
1: A, no widzisz, Asiu, kto Jezu, teraz
4: ja
1: to teraz?
4: Ja się przy was cały po prostu czas uczę.
1: Jak Andrzej Duda.
4: To prawda, w objęciach teraz.

0: Proszę Państwa, to najnowszy Artur Rojek, który jakiś czas temu odwiedził Dawida Zygmunta. Rolki z tego wydarzenia znajdziecie m.in. na naszym Instagramie i na naszych social mediach. Przypominamy, że dzisiaj poza tym, że celebrujemy Dzień Języków Obcych, to też wspominamy pierwszy klaps na planie komedii filmowej Rejs, który padł dokładnie dziś, ale w 1969 roku.
1: Mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz zaakceptowali.
2: SK Rock. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej hutki.

0: w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i

0: Daję.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skończ.

0: S-VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Reklama.
0: Eskaro.

0: Ahoj, pane Havranek, to je pana pies. Můj nebyl taky plaský. Může vpad pod valec?
1: Może.
2: Jak to jest fajny język swoją drogą i te boskie tłumaczenie oczywiście. Ja jestem Netoperek, wy tu nie blaznujte, wyjmuj te pukawki.
1: Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o różnych językach świata. No i mam taką niespodziankę dla naszej koleżanki reaktor Joanny. Redaktor Joanny.
3: No tak.
1: A propos języków.
4: Teraz o worki. Jak Państwo pamiętają, w spisach potraw książęcych figurowały ozory wołowe, ale w dzisiejszych smutnych czasach zarazy bydlęce. Więcej proponuję ozory wieprzowe, jak ktoś się nie boi, oczywiście może użyć ozorów wołowych.
1: No miało być o językach, to są ozory, a co?
2: Ja kocham ozory. Ja kocham ozory w sosie chrzanowym, mistrzostwo świata.
3: Pamiętam swój pierwszy pocałunek z języczkiem, to właśnie tak to wtedy mniej więcej smakowało.
2: Chrzanowo?
1: Na to właśnie liczyłem.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: Chyba kądzie twoja żona dzwoni.

0: Drodzy Państwo, bo jeszcze w tej godzinie dosłownie za kilkanaście minut będziemy do Państwa oddzwaniać. Tysiączek wręczać będziemy, bo mamy dla Państwa nagrody What the Friday już za chwil parę.
1: Tak jest, wtf.skrok.pl. Tam piszecie komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, a my klasyczni jak nasz bohater narodowy.
2: No, ludzie, ja wariat zwariowałem. Pieniążki rozdaję, ludzie. Proszę.
3: To promocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej rozbili gang, który zajmował się handlem nielegalnymi papierosami. Zlikwidowali także fabrykę. 5 osób trafiło za kratki. 8 mężczyzn zostało oskarżonych właśnie o planowanie ataku terrorystycznego, który miał zostać przeprowadzony podczas gali mieszanych sztuk walki przed Białym Domem w czerwcu. Takie informacje przekazuje dziennik The Guardian. Gościem imprezy był m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki.
4: To jest raport.
5: Samodzielną organizację wakacyjnego wyjazdu preferuje połowa Polek i Polaków. Opcję all inclusive wybiera niespełna 14%. Tak wynika z badania.

0: Barometr. W publikacji wskazano, że większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie.
1: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: SK Rock Sport.
0: Maroko nie znalazło sposobu na wielką Francję. Reprezentant

0: plażowanie.
1: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Maroko nie znalazło sposobu na Wielką Francję. Reprezent wygrała 2-0 w pierwszym ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś kolejny ćwierćfinał, który wyłoni rywala dla Francuzów. O 21:00 w Los Angeles Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Oskar Wójcik w Krakowie zamienia na Werder Brema. Reprezentant Polski podpisał z klubem Bundesligi 5-letni kontrakt. Dokładnej kwoty za transfer 22-latka nie podano, ale szacuje się, że mogła wynieść od 4 do 6 milionów euro. Wójcik był w ostatnim sezonie jednym z najlepszych obrońców ekstraklasy, dzięki czemu zadebiutował też w reprezentacji.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.
5: Nasz Jon, proszę Państwa, Jacek Biały. Jack White wczoraj celebrował swoją rodzinę, a my dzisiaj razem z nim wszyscy robimy jak na stadionach piłkarskich.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: Ty co, myślicie, że to jest ten moment, w którym uszczęśliwimy kogoś o poranku?
3: Absolutnie tak, ja bardzo lubię to robić, zwłaszcza właśnie w piątki, my tak robimy. Dajemy ludziom po prostu prezenty marzeń.
2: Pewnie, łatwo rozdawać nie swoje pieniądze.
4: Oczywiście, no, tak.
2: Uwielbiam to robić.
3: Wyjąłbyś z kieszeni tego tysia, nie?
2: Halo, dzień dobry, czy to Jarosław?
5: Tak, dzień dobry.
2: Czy to Wrocław?
5: Oczywiście, Wrocław.
4: Moglibyśmy skandować wszyscy razem Jarosław, Jarosław.
2: Jarosławie, drogi kochany, opowiadaj nam, komu i dlaczego chcesz zrobić odjechany piątek.
5: Odjechany piątek chciałbym zrobić mojej córce na palce, która od wakacji siedzi w domu i pracuje nad swoimi projektami polegającymi na tym, że ona na Oliksie kupuje takie mini figurki zwierzątek różnych i przerabia je na bohaterów różnych gier komputerowych. Nie wiem, czy mogę wymienić takie nazwy.
2: No dawaj, pewnie nam to nic nie powie, ale śmiało.
5: To Silent Hill, Red Redemption albo Resident Evil, to są takie mroczne postacie. Taki potulny króliczek nagle zamienia się w

0: zakrwawionego bandytę albo...
1: Szatański królik.
0: Zombiaka, ale... dokładnie. W każdym razie ona siedzi cały czas w domu nad biurkiem. Jest to fajna zajawka, bardzo fajna sprawa, świetnie to wygląda. Ponoć ma na TikToku duże konto, duży niedostępny, którego nie chcę zdradzić.
1: Jarku, kocham cię, Jarku, kocham cię bez żadnego problemu. Mówisz o jednej platformie sprzedażowej, o drugiej, gdzie można publikować, a potem pytasz, czy można nazwy gier podawać.
2: Nie, no bardzo pięknie, słuchaj, nie szkodzi, jest piątek, potem nas zwolnią, ale co byś ty chciał tej swojej córce, co tak siedzi i maluje?
0: No wyrwać z domu. Chciałbym ją wyrwać z domu, a w niedalekiej odległości od nas jest tor go-kartów i chciałbym ją tak wyrwać na tego gardy, tak żeby poczuła trochę wiatru we włosach. To jest zupełnie innego niż dorosłych zrobi. Do spokojnej takiej pracy, bardzo zachowawczej, do czegoś zwariowanego. Czegoś, co jest takim wow.
2: Ja chciałam powiedzieć, że nie nazwałabym tej pracy zachowawczą, ale niewątpliwie na pewno przyda jej się oderwanie.
1: Jednogłośnie. Komisja konkursowa uznaje, że... że ten voucher wam się po prostu należał.
3: Tak jest, dokładnie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bawcie się dobrze, zabieraj córę, zabierajcie figurki, bawcie się dobrze, szalejcie i na Instagramie i na tym TikToku wrzuć jakiś fajny filmik, oznaczcie Skierok koniecznie.
0: Oczywiście, to jest bez uznania.
1: Jarosław, dziękujemy, kłaniamy się, pozdrawiamy Wrocław, który chyba dzisiaj ma większe szczęście do pogody niż reszta Polski.
2: Zawsze.
1: Pa, pa.
0: Bardzo słonecznie, zapraszam.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
5: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
11: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
5: Reklama.

0: przed sklepie angielskim przychodzi kupić piłkę do metalu. Wchodzi, ni w ząb języka, więc podchodzi do ekspedienta, mówi: poproszę piłkę do metalu. What? No piłkę do metalu. I don't understand. Jak ci to wytłumaczyć? To słuchaj, Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo. A, futbol. No. I taki okrąg. Bal. O, a teraz się mocno skup, bo będzie trudne. Do metalu.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Dzisiaj z okazji premiery nowego albumu zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues, ogłosiliśmy piątek samozwańczo Dniem Języków Obcych i brniemy w to razem z Państwem, pytamy o Wasze doświadczenie językowe.
1: No też a propos tego angielskiego, to mój kolega zawsze twierdził, że pochodzi z Beef Town, no a ja mogę śmiało powiedzieć, że pochodzę z Half Tusk.
2: No właśnie, to jest tak. Wojtek na przykład pochodzi z Green Mountain.
0: Oczywiście,
2: a ty się nie
0: tak.
2: śpi, bo pochodzisz z Horsey.
3: Z Horsey, dokładnie.
0: A jak z Horsey's?
3: Z Horsey's, no. No nie, bo było ich więcej.
2: Nie,
3: to tam,
2: więcej.
3: No, tutaj
2: byłyby koniny,
3: jeden,
2: a to jest jeden.
3: Koniny, tak. Jeden konina.
0: Tak. Ja pochodzę tak naprawdę z miejscowości Cigacice pod Zieloną Górą i zawsze wszyscy mówią Chicago.
2: Chicago.
0: Mamy boisko za Odrą i tam będzie grał Robert Lewandowski.
2: A wiecie, dokąd ludzie jeżdżą na Mazury teraz nad jezioro?
3: No.
2: Do Little Santas.
0: Oho, pięknie. Panie Andrzeju, a pana ulubiona miejscowość?
4: And this is I can tell you

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dziś rozmawiamy w różnych językach, ale czasami tytuły na pudelku są tak dla nas niezrozumiałe, że po polsku wystarczy się przytoczyć.
2: Otóż to. Dramat Krzysztofa Rutkowskiego. Rozpoznają go nawet w Bangkoku i bezczelnie nagrywają. Otwiera iPada i kieruje na mnie. Panie Krzysztofie, oni nie rozpoznają. Po prostu nigdy czegoś takiego nie widzieli.
3: O, tymczasem słuchajcie. Kłopoty finansowe w Imperium Tadeusza Rydzyka. W 2 lata zyski spadły o 6 milionów. Myślę, może by trzeba po prostu sprzedać Maybachy.
1: Nie wierzę.
3: No.
1: Proszę państwa, u mnie z kolei celebrytki świecą dekoltami i brzuchami za kulisami paryskiego pokazu Ewy Minge. Najważniejsze pytanie. Sobie świecą czy mi?
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
4: W Media Expert. W

sklepach i na mediaexpert.pl. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: na gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
3: Reklama.
4: SK Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: SKROK Warszawa.
1: Naczelna Rada Lekarska i Resort Zdrowia deklarują chęć dalszych rozmów w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki, już z zarzutami. Ludzkie włosy rosną inaczej niż dotąd sądzono. W raporcie też epokowe odkrycie brytyjskich naukowców.
2: SKROK. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort deklarują

0: chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził Michał Skolimowski.
1: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
2: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
1: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Anna Czech.
3: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.

0: opiekę placówek, dodaje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Anna Czech.
1: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.

0: stanie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim szpitalu południowym.
1: To jest raport.
0: Odpowiedzą za zniesławienie. Nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca. Kobieta miała paść ofiarą ksenofobicznych insynuacji.
2: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
0: Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do roku odsiadki. Maroko za burtą, Francja w półfinale mundialu. Trójkolorowi w ćwierćfinale Mistrzostw Świata pokonali drużynę z północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli najwięksi gwiazdorzy francuskiej kadry. To spotkanie śledził Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. To już trzeci z rzędu półfinał Francuzów na Mistrzostwach Świata. Niespodziewanie było to spotkanie, w którym Francuzi całkowicie dominowali, a Marokańczycy nie mieli wielu sytuacji. Brakowało nam pomysłów, brakowało nam świeżości, żeby być może lepiej operować piłką. Podkreślał selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouabi. Francja potwierdziła, że jest faworytem do złota. Teraz czeka na rywala w półfinale.
0: A kto zagra z Francuzami o finał, dowiemy się już dzisiaj w nocy o 22 czasu polskiego, mecz Hiszpania-Belgia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A w nim absolutnie epokowy news. Okazuje się, że ludzkie włosy rosną zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż uważano do tej pory. Naukowcy mianowicie odkryli, że są one wyciągane ku górze dzięki skoordynowanym ruchom komórek wewnątrz mieszka włosowego, a nie, jak dotąd uważano, po prostu bezceremonialnie wypychane od nasady przez dzielące się komórki. O tym epokowym odkryciu poinformowali właśnie brytyjscy naukowcy na łamach czasopisma Nature Communications.
4: Szok, niedowierzanie.
5: Słuchajcie, ale to moim zdaniem to jest tak, że jak stają dęba, te włosy, to one są wtedy wypychane ku górze, tak?
0: Ale żeby włosy były bezceremonialnie wypychane, rozumiecie?
6: Misiek bierze nas pod włos.
4: Oto czego ma pani za dużo?
5: Za dużo siwych włosów.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
6: Ale miało być o językach obcych i są włoski. Co tam w pogodzie? Niewiele się, drodzy państwo, zmienia. Ciągle na zachodzie lepiej niż na wschodzie. Tutaj na tym wschodzie, oj, w tej chwili Olsztyn, Białystok, Suwałki, Warszawa, nawet zahacza o Łódź, troszeczkę Lublin, Kielce, Rzeszów. Tutaj wszędzie takie komórki burzowe mogą się tworzyć i tutaj może być najchłodniej i najbardziej mokro. Na zachodzie już lepiej, dzisiaj w maksie 24-25 stopni, nawet Gorzowie, Zielonej Górze i w Szczecinie.
5: No też bezceremonialnie wypychają ten niż te komórki.
6: Ale zobaczcie, są tacy, którzy mimo wszystko znajdują w sobie pokłady optymizmu.

0: I reporterzy i prezenterzy z RMF-u powiedzieć, czy jest weekend?
1: Yes. Yes, we can.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
3: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: 6 na 9.
6: Ty, Wojtuś.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
7: Od 6 do 9.
6: Słuchaj,
5: Esterok.
6: Kończy mi się lista rozgłośni radiowych w Polsce, których nazwy na antenie jest Skirok jeszcze nie wymieniłeś.
0: Ale co, nie można mówić, Adamant?
8: Nie, Wojtek, powiem ci, naprawdę absolutnie jesteś wielkim fanem radia, po prostu.
0: Tak, po prostu. Michale, co u ciebie?
9: Bezceremonialnie wyjdę ze studia.
0: O, idź do RMF-u. A skoro dzisiaj Dzień Języków Obcych, to teksański.

0: Tukała, zróbmy to razem, proszę Państwa. Dzisiaj piątek, wolne wnioski, ale dzisiaj też mamy bardzo międzynarodowe towarzystwo.
1: Mm-hmm. Dzisiaj mamy dzień w różnych historii naszych związanych z przygodami z językami obcymi. Tak. Przetrawiliście już Little Santas?
2: Little tak. Santas, dokładnie, dobrze, bo trzeba byłoby wytłumaczyć naszym słuchaczom, słuchaj, bo ja na przykład zorientowałem się dopiero po jakiejś pół godzinie.
0: No. Małe Mikołaj, czyli Mikołajki.
1: Mikołajki.
2: A, mamy to.
1: Poczekajcie, teraz mam dla Was w związku z tym drugą zagadkę. Wy będziecie trawić, a my zaraz wracamy do naszych

0: Włączyłem dopiero niedawno, ale nadajecie z miasta, które wojnę widziało. To jednak Warsaw.
1: To jest jednak bardzo smutne.
2: No, i jeszcze tak. Mamy pozdrowienia w języku zagranicznym.
3: File Grusek, Lungwunsch, für ganze Ekipe SK Rock. Przetłumaczyć? Wszystkiego najlepszego dla całej ekipy radia SK Rock.
4: Danke, Deutschland.
5: Piątek, 10 lipca. Dzień mówienia w obcych językach. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Wiecie co, ja jeszcze z wami trochę posiedzę i z całą pewnością będę emotionally unavailable.
6: Ile tych gruszek?
2: Danke, Asia.

0: Dziś rozmawiamy sobie o językach obcych i o tym, jak sobie Państwo z nimi radzicie, jakie macie doświadczenia, ale czasami jest tak, zresztą jesteśmy tego najlepszym przykładem, że nawet z tym ojczystym sobie nie radzimy najlepiej.
1: Jako prezydent Rzeczypospolitej Polski, z którego będą mogli korzystać uczniowie, a także ich nauczycielowie i opiekunowie. Dlaczego prezydent nie zwołał rady gabinetowej w tej sprawie? To nie ma już czasu na takie sprawy jak ochrona zdrowia, ochrona klimatu. Chce Polski wielkiej nie pychą i pustosłowiem, ale wielkiej polokami.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini

0: Oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wznieśmy toast za rodzinę.
2: Cheers to your perfect family.
1: Oby jej przyszłość zapłonęła na jaśń. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Edwin Collins, chyba ciebie Asia wywoływał. A girl like you.
1: No to prawda jest. A ja mam dla was jeszcze jedną zagadkę językową, miejską. Chcecie?
0: No,
1: chcecie? Dobrze? Think over.

0: Piątek samozwańczo został dniem języków obcych Westerok, no i okazuje się, że państwo sięgacie nawet po łacinę.
1: Jesteście wielkimi Polokami. Nie słyszałem tego wcześniej. Pozdrawiam, jesteście zajebiści.
2: Chcę Polski wielkiej, nie pychą i pustosłowiem, ale wielkiej Polokami.
3: Autopromocja. Melina. Westerok.
4: Krzysztof Grabarz Grabowski.
5: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
6: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że pijama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
4: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
6: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Modlitwa za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem. 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości na Podlasiu. Według Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonali ich polscy sąsiedzi z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowisko organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Rosja masowo rozpowszechnia utworzony za pomocą sztucznej inteligencji film, w którym dowódca 413 Oddzielnego Pułku Sił Dronowych Ukrainy, Jewchen Karas, rzekomo twierdzi, że Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski. Podało właśnie ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie.
7: To jest raport.
8: Wąchanie czekolady tuż przed ćwiczeniem.

0: tygodniami oraz między seriami może poprawiać wyniki treningu siłowego nawet po nocnym poście, tak wynika z najnowszego badania opublikowanego w czasopiśmie Frontiers in Psychology.
1: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: SK Rock Sport.
0: Hiszpania, która na tym mundialu nie straciła jeszcze gola kontra Belgia. Te drużyny zmierzą się dziś w drugim ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Przypomnę, w poprzedniej rundzie Hiszpanie poradzili sobie z Portugalią, wygrywając 1-0. Z kolei Belgowie 4-1 rozbili reprezentację USA. Początek dzisiejszego starcia o 21:00. Dziś sporo siatkarskich emocji. Blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów są Polki. Wczoraj wygrały z USA i zajmują aktualnie 5. miejsce w tabeli. Awans wywalczy 7 najlepszych reprezentacji plus gospodarz, czyli reprezentacja Chin. Dziś przed Polakami mecz z Brazylią, jego początek o 12:00. Z kolei reprezentacja polskich siatkarzy rozegra dziś w Olsztynie towarzyski mecz z Niemcami. To spotkanie o 20:00. Oba zespoły przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Narodów.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
3: 6-9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Najlepsza klasyka rocka.

0: Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że Kondzie jutro udaje się na urlop. Wyjeżdżasz i ja nawet wiem, dokąd ty wyjeżdżasz. Wyjeżdżasz w okolice pewnego miasta, w którym zresztą teraz przebywa moja serdeczna przyjaciółka, które nazywa się w wolnym tłumaczeniu Around the Coast.
1: Poczekaj, rozpiszę sobie to i rozrysuję.
0: Around the Coast. No i właśnie, tak to jest. Czyli krótko mówiąc, dobra, przetłumaczę, Kołobrzeg.
1: Co z tym Szymańskim, powiedz mi szybko, bo jakąś pieśń mamy podobno do zagrania.
0: A rzeczywiście, bo to słuchacz do nas napisał, że do waszego programu dzisiaj językowego idealnie by pasowała piosenka Wojtka Szymańskiego I Feel Train to You.
1: No i robimy to dla państwa.

0: się w ogóle
1: don't
0: bardzo...
1: Turn my
0: jak,
1: guitar.
0: Tak jest, jak będziemy na siebie źli, to będziecie mówić, ale kończę, don't turn my guitar.
1: No właśnie, my może na siebie źli nie będziemy, taką mam cichą nadzieję, ale są tacy, którzy są źli na Wojtka. Hi, Jack here. Jack from...

0: doors and you listen to Radio SK Rock. Okej, przerywasz mi.
1: Przerywał i wyszedł.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Robert napisał, do Ziętary mam danie. Co jest dobrego w pewnym modelu Hyundai, że aż zespół The Stranglers śpiewa Always to Sun.
1: A to trzeba wiedzieć, że... A jak się nazywa?
0: Ale to jest śmieszne, Tucson się nazywa.
1: A, faktycznie.
0: Bardzo to jest śmieszne, a ja mam jeszcze teraz, uwaga, straszną zagadkę. Co to jest za polskie miasto? Rahom.
1: Państwo macie podobne zagadki, to może zacznijmy sobie od zagadki.
2: A ja mieszkam w White Lines. Będzie wam ciężko zgadnąć, ale zobaczcie sobie w profilowym, gdzie mieszkam.
1: Jaśka sprawdziła White Lines.
0: Co Bielinek z tego co pamiętam. Tak, Bielinek.
1: Bielinek?
0: Tak.
1: Albo Bielinek?
0: Bielinki.
1: Nie,
0: nie, bo... Bielinki chyba.
1: Bielinki, dobra.
0: Tak, tak sprawdziłam, że nie pamiętam.
1: To jeszcze jedna wasza taka językowa zagadka.
3: Wątpliwej jakości pseudokorpo polskie to Januszek. A wiecie jak się nazywa niemieckie? Helmutex. Pozdrawiam z mojego Helmuteksu.
0: No i co to jest Rahom? No, co to jest Rahom?
1: No dalej.
0: Radom.
1: A Radom, Rahom.
0: Bardzo
1: ładne,
0: jest.
1: Bardzo ładne, ale cytując klasyka...
4: Nic nie rozumiem, normalnie co do mnie mówisz.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: I tak oto, drodzy Państwo, w tym wyjątkowym dniu, wyjątkowym ze względu na temat naszego dzisiejszego programu, czyli Dniu Języków, a propos tego, że na świecie pojawiło się najnowsze, najświeższe, ukochane dziecko formacji The Rolling Stones, czyli nowa ich płyta. Kończymy.
1: Tak jest. Tak, płyta się nazywa Foreign Tongues, a Kondzio od przyszłego tygodnia będzie siedział na swoim ass i robił nothing.
0: Jak ja będę za Państwem tęsknił, po holendersku się pożegnajmy zatem, dobra?
1: Dobra.
2: Miłego dnia i weekendu. Hoje morgen und gut weekend.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: I'm coming to my end, but don't disturb me, please.
5: Dance me to the end of love.
3: ESC Rock. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren!

0: Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.
7: Czołowe zdarzenie busów na Dolnym Śląsku są poszkodowani, za chwilę szczegóły. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rekowa. Zwołano sztab kryzysowy.
8: SK ROK. Raport.
7: 9 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Jedna osoba jest ciężko ranna, na miejscu reanimują ją medycy. Dwie kolejne zabrały do szpitala karetki. To po zderzeniu czołowym busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób.
9: W jednym był tylko kierowca, w drugim 6 osób. W momencie, kiedy jednostki przyjechały, zespół ratownictwa medycznego prowadził już RKO w odniesieniu do jednej osoby. Na miejscu są 3 karetki LPR i 3 jednostki straży pożarnej. Działania trwają.
7: Relacjonuje Dariusz Zajączkowski ze Straży Pożarnej w Trzebnicy. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Po zakończeniu akcji ratunkowej będzie ustalać to policja. Pożar autokaru na autostradzie A1. 22 pasażerów i kierowca zdążyli opuścić pojazd, zanim ten stanął w ogniu. Do zdarzenia doszło dziś na węźle Częstochowa Północ. Na miejscu działają służby. Autostrada jest przejezdna.
8: To jest raport.
7: Wiedeń wstrząśnięty sprawą, która obnaża bardzo głębokie luki w austriackim wymiarze sprawiedliwości. 21-letni Syryjczyk zgwałcił 16-letnią dziewczynę, rodowitą Austriaczkę, mimo że od tygodni powinien odsiadywać wyrok za poprzednie przestępstwo na tle seksualnym. Austriackie media piszą wprost, że to pokazuje kompletną nieudolność państwa w radzeniu sobie z powszechnym zjawiskiem przestępczości wśród migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.
8: Słuchacie raportu w SC ROK.
7: Gmina Polanów postawiona na równe nogi. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rekowa. Zwołano nawet sztab kryzysowy, który od godziny obraduje. To po tym, żeby jak najszybciej zlokalizować zwierzę, a później je odłowić.
10: Do godzin wieczornych i w nocy jeszcze trwała obserwacja i były naloty dronami z termowizją. No nie trafiliśmy na kolejny ślad, tak więc będziemy rozszerzać po prostu obszar poszukiwań.
7: Mówi nam Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. I jak dodaje, przy spotkaniu z drapieżnikiem trzeba zachować ostrożność.
10: Nie wołamy, nie próbujemy jej przestraszyć, nie nawołujemy. No, spokojnie się oddalamy. Z tego, co widzimy, jest dość spokojna, tak więc myślimy, że się oddali, tak jak już robiła to wczoraj i przedwczoraj.
7: Przypomnę, o grasującej w regionie pumie poinformował leśników myśliwy. Nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę znalazło się w zachodniopomorskim.
6: Pogoda.
7: Dziś najwięcej słońca pojawi się na zachodzie i na południowym zachodzie kraju, gdzie raczej nie będzie padać i są możliwe rozpogodzenia. W pozostałych regionach przelotny deszcz i lokalne burze aż do wieczora, głównie we wschodniej połowie Polski. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: A ja trochę mogę mówić? Do 12 bym chciał opowiadać Państwu kultowe historie. Jarosław Bierajewicz, serdecznie zapraszam. Jednak na początek, zanim przejdziemy do tych wszystkich historii z przeszłości, historia z teraźniejszości. Z dziś dokładnie. Bo dziś ma swoją premierę nowa płyta zespołu The Rolling Stones. 25. studyjny album Foreign Tongues. Ta płyta będzie dziś grana na antenie Elski Rock. Będziemy Państwu grać całą płytę przez cały dzień i zaraz pojawi się jej mały fragment. Ale zanim to nastąpi, będziemy słuchać sobie muzyków tego zespołu, którzy opowiadają o tym, jak płyta powstawała, skąd pomysły, jak to wszystko u nich teraz, w tym 2026 roku wygląda. Na początek Sir Mick Jagger.
1: The weird thing is that, you know, hadn't done a record.
2: Najdziwniejsze jest to, że wcześniej przez bardzo długi czas nie nagrywaliśmy nowego albumu. Hackney Diamonds był pierwszą płytą z premierowym materiałem od około 18 lat. W pewnym momencie człowiek zaczyna myśleć, że kolejnego albumu już nigdy nie będzie. A jednak jesteśmy tutaj z następnym i to całkiem szybko.
1: When we made Hackney Diamonds, we had a lot of material.
2: Podczas pracy nad Hackney Diamonds mieliśmy bardzo dużo materiału. Zdarza się, że inspiracje przychodzą wyjątkowo obficie. Mieliśmy więcej utworów, niż mogliśmy umieścić na płycie, więc od razu postanowiliśmy, zachowajmy, powstanie kolejny album.
1: Już
2: wtedy planowaliśmy następcę Hackney Diamonds. Kilka utworów na nowej płycie pochodzi jeszcze z tamtych sesji nagraniowych, choć nie jest ich wiele. Od początku wiedzieliśmy, że te piosenki są zbyt dobre, żeby trafiły do szuflady i pokryły się kurzem. Później rozpoczęliśmy pracę nad nowym albumem i napisaliśmy jeszcze więcej utworów.
1: Then we started planning to do this and we've ended up with even more tracks.
0: Sir Mick Jagger. No a ten drugi to oczywiście Michał Cieślik. No dobrze, grajmy. Nowy album The Rolling Stones. Kawałek Rough and Twisted.

0: już za chwilę, za kilka dni zespół Republika, ta żyjąca część, spotka się z zaproszonymi muzykami, będzie wykonywać w programie Moja Krew, Twoja Krew w Wierocinie wyjątkowe numery. Wyjątkowy koncert zagrają panowie. I tam jeszcze będą też żeńskie oczywiście pierwiastki w postaci gości, ale do tego tematu jeszcze zdążymy sobie wrócić. Zapytaj mnie, czy Cię kocham Republiki za nami, a teraz spotkanie z zespołem, który istniał bardzo krótko, bo niecałe 3 lata.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: Nawet dwa, jakby dobrze policzyć. Zaczęło się w połowie roku 66, gdy kapelę zakładał Eric Clapton, który miał dobry czas w swoim życiu po występach z Yardbirds czy w grupie Johna Mayala, o którym też niebawem będę Państwu tu opowiadać. Do kapeli, którą stworzył, dołączyli inni wybitni muzycy, basista Jack Bruce i perkusista Ginger Baker. Być może jeden z najlepszych w historii. Niektórzy twierdzą, że nawet najlepszy. Nazywali się Cream, ale żywot tej grupy był dość krótki, tak jak mówiłem. Trzy osobowości, trzy różne koncepcje muzyczne, wizje świata, to wszystko z trudem mieściło się w ramach jednej grupy. No i koniec końców grupa rozwiązała się w roku 68. Dokładnie 10 lipca 68 roku Eric Clapton niespodziewanie dla całego świata, przeszczęśliwego z istnienia zespołu Cream, oznajmił, że po pożegnalnym turnie z grupą Cream się rozstanie. Po tym krótkim czasie zostały takie perły, jak choćby to White Room.

0: niby prosta i melodyjna piosenka, ale spróbujcie zagrać ten fragmencik na gitarze tak szybko i precyzyjnie jak Mark Knopfler. No ja bym nie potrafił. Salt and Swing. Jeden z przypadków rzadkich, gdy angielski zespół osiąga większy sukces na początku, przynajmniej w Ameryce, niż u siebie w Wielkiej Brytanii. Historia była taka, że singielek najpierw ukazywał się na kasecie w roku 77, potem były premiery w 78, no i w sumie chyba 8 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a rok później, w roku 79, i płyta, i singielek ukazywał się w Ameryce i tam na liście Billboard doszedł do miejsca wyższego niż w Wielkiej Brytanii. W sumie chyba do 4. Taka to historia z przeszłości.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Mm?

0: Rok później, w roku 79, i płyta, i singielego ukazywał się w Ameryce, i tam na liście Billboard doszedł do miejsca wyższego niż w Wielkiej Brytanii. W sumie chyba do 4. Taka to historia z przeszłości.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Mm?

0: albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwal Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Za

0: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
0: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
0: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multi.

0: korzystać. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
4: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

B zespołu The Hooters. A teraz sięgnę po singla, który ukazywał się dokładnie 49 lat temu. Za rok będzie okrągła 50. rocznica. Niebywała to historia. Singielek zabierał, jak to zwykle bywało w przypadku tych singli winylowych, dwie piosenki. Jedna była na stronie A, druga na stronie B. No i tą pierwszą była piosenka, którą gdy po raz pierwszy zagrali na próbie, ponoć wszyscy tarzali się ze śmiechu, bo czuli, że tym razem przesadzili i ten narcystyczny kawałek zwyczajnie nie przejdzie. Freddy się uparł, ale jak zwykle okazało się, albo jak bardzo często bywało, że miał rację. Każdy z nas zna ten utwór, nawet jeśli go nie lubi. Większość z nas czeka ze zniecierpliwieniem, aż sportowiec czy drużyna, której kibicujemy, podniesie jakiś puchar, spadnie konfetti, a my przed telewizorami czy na trybunach będziemy śpiewać to

We Are The Champions. Komunikat z tej piosenki jest jasny. Przegrani się nie liczą. Ale na tym singielku, po przewróceniu na stronę B, jest jeszcze jedna piosenka, którą też można często usłyszeć na arenach sportowych. Choć nie przy okazji zwycięstw, tylko przy okazji dopingu, bo ma bardzo, ale to bardzo dobry rytm do dopingowania. Ta piosenka, która razem z We Are The Champions ma dzisiaj 49. urodziny, to We Will Rock You.

0: Gdyby ktoś chciał zadać to samo pytanie, które zadawał Kazik w piosence Po co wolność, no to informuję uprzejmie, że wolność jest między innymi po to, by słuchać prawdziwych, rzetelnych informacji. A te przed nami w raporcie o 10.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo. I to mi się podoba.
2: Łukasz Bąk.
4: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
2: W każdą sobotę drifterzy ETR. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
12: Uczę się włoskiego.
11: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
2: Reklama.
16: Nie udało się uratować życia rannego kierowcy jednego z busów, które rano zdarzyły się na Dolnym Śląsku. W ręce policji wpadł jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w głośnym napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów.
17: SK Rock. Raport.
16: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Z ciężarówki spadła na drogę przewożona część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku granicy w Korczowej. Więcej o tym Emanuela Kwaśniak.
18: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem.
19: Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra,
18: mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Co więcej, w ciągu dnia

0: Na tym odcinku może zostać zablokowana cała autostrada. Służby muszą usunąć gigantyczny ładunek z drogi, a do tego potrzebny będzie ciężki sprzęt.
1: Na miejscu są nasi reporterzy i ich relacje w kolejnych wiadomościach.
2: To jest raport.
1: Nie udało się uratować życia rannego kierowcy jednego z busów, które rano zdarzyły się niedaleko Trzebnicy. Jednym z pojazdów podróżowało 6 osób. 2 z nich zostały zabrane do szpitala. Kierowca z drugiego pojazdu, który jechał sam, zmarł pomimo reanimacji.
3: Stwierdzono zgon. Kończymy tam naprawdę działania LPR, bo już w tej chwili odleciał. Sprawa skończyła się nieszczęśliwie.
1: Przekazał nam Dariusz Zajączkowski z Trzebnickiej Straży Pożarnej. Przyczynę wypadku będzie teraz ustalać policja.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jest sukces służb. Po wielu miesiącach poszukiwań w ręce funkcjonariuszy wpadł jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w głośnym napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu w 2024 roku.
4: Efektem skrupulatnej analizy materiału dowodowego, setek godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
1: Mówi nam Edyta Adamo ze stołecznej policji. Przypomnę, to był jeden z najsłynniejszych napadów w Polsce ostatnich lat. 3 napastników przebranych w uniformy jednej z firm przewozowych wpadło do sklepu jubilerskiego i obrabowało go w niewiele ponad minutę. Straty oszacowano na mniej więcej 1,5 miliona złotych.
5: SK Rock Biznes.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zaskoczony stanowiskiem ministra finansów w sprawie egzekucji kary nałożonej na Gazprom i analizuje prawnie zaistniałą sytuację, poinformował UOKiK. Szef ministerstwa twierdzi, że nie blokuje egzekucji należnych środków, a sprawa dotyczy wątpliwości formalnych. Samodzielną organizację wakacyjnego wyjazdu preferuje połowa Polek i Polaków. Opcję All Inclusive wybiera niespełna 14%. Tak wynika z badania Barometr. W publikacji wskazano, że większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Liczba lokali dostępnych na wynajem rosła w czerwcu w Polsce wolniej niż liczba najemców, co doprowadziło do skurczenia się oferty z 86 do 84 tysięcy mieszkań. Tak wynika z raportu portalu GetHome.pl. Nie przełożyło się to jednak na wzrost stawek czynszów. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,75 zł, euro 4,28 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski 4,95 zł.
5: Pogoda.
1: Dziś najwięcej słońca pojawi się na zachodzie i na południowym zachodzie kraju, gdzie raczej nie będzie padać i są możliwe rozpogodzenia. W pozostałych regionach przelotny deszcz i lokalne burze aż do wieczora, głównie we wschodniej połowie Polski. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: A jak Państwo oceniają nowy materiał zespołu The Rolling Stones? Dziś pojawiła się na rynku ich nowa 25. studyjna płyta. Na pewno nie jest to mniej niż zero, tam jest spokojnie w skali od 1 do 10 ósemka ode mnie. 80-letni panowie z takim gazem, że niektórym młodym takiego brakuje. No, szapoba, krótko mówiąc. Gościmy dziś na antenie muzyków zespołu The Rolling Stones. Godzinę temu pojawił się Mick Jagger, to może teraz Keith Richards.
1: Czasami, kiedy pracuję w studiu, zupełnie zapominam, że tak naprawdę nagrywam płytę. Po prostu myślę sobie, wow, bo dla mnie właśnie to o to w tym wszystkim chodzi. O czystą radość z grania. Czasem łatwo o tym zapomnieć i zacząć myśleć, to przecież tylko praca. Ale ja nie potrafię tak patrzeć na to, co robię. Czuję się szczęściarzem, że mogę robić to, co robię. Oby trwało to jak najdłużej. I dziękuję wam wszystkim.
2: Bless you all.
0: Tak, to jest coś najfajniejszego na świecie. Wykonywać pracę, którą się lubi. A przy okazji jeszcze zarabiać te miliony dolarów, no to już idealnie.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ciekawe, czy za 60 lat z takimi samymi gwiazdami będą Flying Bison. To jest zespół, można powiedzieć, że polski, choć tutaj są pewne jeszcze zawirowania w składzie, o których Państwu opowiadają po kolei nasi prezenterzy radiowi, więc chyba wszystko w tym temacie jest jasne. W każdym razie to zwycięzcy naszej SK Rock Star i już dosłownie za moment zabieramy ich na festiwal do Ostrawy, ale nie w roli widzów, tylko tych, którzy pojawią się na jednej z tamtejszych scen, gdzie pewnie zagrają także ten numer.

0: o napoju, który człowiek zna od najmłodszych lat. Znaczy może nie tych najmłodszych, ale już takich nastoletnich się zdarzało. A teraz rośnie pokolenie zero. No i już się z tymi młodymi tak o takich napojach nie porozmawia. Może to nawet i lepiej.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: Bo jak człowiek przegina, to potem na starość organizm słabszy. Jak na przykład Joe Perry'ego. Który to Joe Perry, gitarzysta, doskonale pewnie Państwu znany, dokładnie 10 lat temu dostał zawału serca podczas występu z Alice'em Cooperem, Johnny Deepem, czyli ze swoją drugą obok Aerosmith grupą The Hollywood Vampires. Rzecz działa się dokładnie 10 lipca roku 2016 na nowojorskim Brooklynie na Coney Island. 65-letni muzyk został zabrany ze sceny do szpitala, gdzie jego stan na szczęście lekarze szybko określili jako ciężki, ale stabilny. No i koniec końców stanął na nogi, ale z pewnymi rzeczami potem już pan Joe Perry nie przeginał.

0: In the End. Zespół Linkin Park. Państwo wiedzą, że za 10 dni rocznica śmierci Chestera Charlesa Benningtona. Już 9. Ależ ten czas zasuwa niesamowicie. Nie do wiary. Linkin Park już za nami, a przed nami spotkanie z pewnym szwedzkim zespołem, którego teledysk, a raczej jego fragment miałem okazję wiele lat temu oglądać po raz pierwszy w Teleekspresie.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne

0: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest M-Leasing, właściciel M-Auto.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

w Los Angeles przy Hollywood Boulevard. Tak się złożyło, że kilkanaście, dokładnie 18 lat później otwierał uroczystość odsłonięcia gwiazdy innego artysty, ale już nie filmowego, tylko muzyka, którego znamy pod pseudonimem Slash. Państwo pamiętają, przez lata nie było go w składzie Guns N' Roses, Axl wykopał chłopaków. No i stąd, gdy Charlie otwierał ceremonię, komentował ten moment słowami: wydaje się całkiem stosowne, że Slash ma gwiazdę na tej samej ulicy, na której pewnego dnia spać będzie Axl Rose.

The Final Countdown zespołu Europe. A teraz historia, która będzie miała dwóch bohaterów. Pierwszy niezwiązany jest z muzyką. Charlie Sheen, kojarzą Państwo aktora? Facet, który sławny był już w latach 90. Zresztą wtedy dostał swoją gwiazdę w Alei

0: silna Agnieszka Chylińska z kolegami równie silnymi z zespołu ONA. To teraz 11:00 będzie raport. Po nim pojawi się na przykład Steppenwolf, a chwilę później będziemy po raz kolejny słuchać tego, co mają do powiedzenia chłopaki z zespołu The Rolling Stones z okazji dzisiejszej premiery ich 25. albumu studyjnego.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay.

0: o 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
4: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
12: Reklama.
13: Ewakuacja mieszkańców i służby w akcji w Ornecie w Warmińsko-Mazurskim. Za chwilę szczegóły. Trwają prace zabezpieczające kamienicę przez Sienkiewicza w Bydgoszczy.

0: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Mąż, żona i jej kochanek skazani za zabicie seniora. 25 i 20 lat więzienia. Takie wyroki zapadły w głośnej sprawie zabójstwa 78-latka w Gdańsku. Ofiarą był dziadek oskarżonej kobiety. O szczegółach Maciej Marcinowicz.
1: Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. 25-letnia Angelika N. oraz 20-letni Dawid Z. usłyszeli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Mąż kobiety, 26-letni Kamil N., został skazany na 20 lat więzienia. Według ustaleń śledczych 78-letni Józef D. został zaatakowany, gdy szedł do kościoła. Dawid Z. miał zadać seniorowi kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa, podczas gdy Kamil N. pełnił rolę obserwatora. Motywem zbrodni był konflikt rodzinny.
0: Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.
2: To jest raport.
0: Ewakuacja mieszkańców i służby w akcji w Ornecie. To w warmińsko-mazurskim. Policjanci podczas interwencji w budynku przy ulicy Warmińskiej natrafili na urządzenia wybuchowe z czasów wojennych. Na miejsce ściągnięto kontrterrorystów oraz strażaków.
3: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
0: Mówi oficer prasowa z policji w Lidzbarku Warmińskim Bata Szydłowska. Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej tego niebezpiecznego znaleziska. Powrót upałów do Francji. W Paryżu od jutra będzie obowiązywał najwyższy czerwony alert pogodowy. Temperatury w stolicy Francji przekroczą 35-37 stopni Celsjusza. Taki sam alert będzie obowiązywał w 1/4 kraju. Podobna sytuacja panuje w Hiszpanii.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Możliwe, że jeszcze dziś część lokatorów wróci do swoich mieszkań. Trwają prace zabezpieczające kamienice przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Wczoraj, przypomnę, osunął się tam fragment ściany budynku. Nadzór budowlany ma ocenić, czy zabezpieczenie wykonano prawidłowo. Od tego zależą dalsze decyzje.
4: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z oficyny i tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
5: A ci, którzy są bliżej pęknięcia?
4: No muszą poczekać, aż będzie bezpiecznie, aż będziemy mieli pewność, że kamienica nie stanowi zagrożenia.
0: Mówi Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Mieszkańcy kamienicy znaleźli schronienie u rodziny oraz znajomych.
4: Mieszkańcy poradzili sobie sami, pozostawaliśmy w kontakcie z mieszkańcami. Wykonana praca została przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który w dniu wczorajszym skierował na miejsce pracownika. Nie było potrzeby udzielenia wsparcia mieszkańcom.
0: Przyczyny osunięcia się ściany są nadal badane. Wiadomo, że w pobliżu trwały prace budowlane. Po zdarzeniu z budynku ewakuowano 9 osób.
6: Pogoda.
0: Dziś najwięcej słońca pojawi się na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie raczej nie będzie padać i są możliwe rozpogodzenia. W pozostałych regionach przelotny deszcz i lokalnie burze aż do wieczora, głównie we wschodniej połowie Polski. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: Nie kojarzę do tej pory Diego Vedera jako fana piłki nożnej, a tymczasem pojawił się na ostatnim meczu USA, tym, który USA przegrali, ale był na stadionie. Nie wiem, czy dostał w prezencie zaproszenie, czy dostał coś do kieszeni, żeby przyjść, bo tam generalnie to możliwe pewnie w Ameryce, ale w każdym razie się pojawił. No dobrze, wracamy do nowej płyty zespołu The Rolling Stones. Dziś premiera 25. studyjnego albumu panów, którzy już są, no, wiekowi dość. Ten najmłodszy z oficjalnego składu miał w tym roku 79. urodziny. Ronnie Wood opowie Państwu o tym, gdzie powstawała ta płyta.
1: We had a quite an experience making the album.
2: Samo nagrywanie było świetnym doświadczeniem. Zaczęliśmy w Electric Lady Studios w Nowym Jorku, żeby złapać tamtejszą atmosferę. Następnie przenieśliśmy się do Henson Studios w Los Angeles, a na końcu wróciliśmy do Metropolis Studios w Chiswick. Powrót dał nam klimat dawnych Olympic Studios. Kameralny, bliski i naturalny.
0: Ronnie Wood, jeden z członków zespołu The Rolling Stones. Pierwszym singlem z tej płyty, który Państwo już doskonale znają, jest In The Stars. Jak wybrano piosenkę?
2: Myślę, że to wytwórnia płytowa chciała wydać ten utwór jako pierwszy z jakiegoś powodu, ale kiedy później go ponownie przesłuchałem, zrozumiałem dlaczego. Ten riff był naprawdę mocny.
0: To Keith Richards, a to wspomniana piosenka In The Stars.

0: o miłości, która może trwać wiecznie. No, w jego przypadku jest dość wiarygodny. John Bon Jovi, skoro wciąż z tą samą Dorothy. Więc niech mu będzie. Always. A teraz zespół, który myślałem, że przed laty, kiedy zaczynał, zastąpi Słabnący, wtedy strasznie z formą inny mój ulubiony zespół o nazwie U2. Zagramy sobie z pewnej płyty zespołu Coldplay piosenkę.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bardzo mi się podobały dwie pierwsze płyty. Jeszcze trzecia też była ok. To były czasy, kiedy stosowali dość oszczędne brzmienie. Niewiele nowinek technicznych. Po prostu dwie gitary, bas, perkusja, trochę pianina i głos Martina. 10 lipca 2000 roku rozpoczęła się fonograficzna historia czwórki chłopaków z Londynu. Wtedy właśnie Coldplay wypuścił na rynek debiutancki album Parachutes. Magazyn Rolling Stone określił ten krążek jako dzieło prawdziwej transcendencji. Melody Maker pisało o arcydziele, dodając, że to niewiarygodne, że to debiutancka płyta. Jedno z najładniejszych nagrań na debiucie zespołu Coldplay, który ma dzisiaj 26. urodziny. Kawałek o tytule Yellow.

0: mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wznieśmy toast za rodzinę.
4: Cheers to your perfect family.
3: Oby jej przyszłość zapłonęła na jaśń. Ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Eska Rock Radar.
11: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Muzycy Green Day'a, Blink-182 oraz formacji Rancid stworzyli nową punkową supergrupę. Nowy skład pojawi się na scenie pod koniec wakacji w trakcie wydarzenia zorganizowanego z okazji 50-lecia wydania kultowego debiutu Ramones. Towarzyszyć im na scenie będzie także były basista tego zespołu, czyli CJ Ramon. A więcej o tym, co wydarzy się już 30 sierpnia w Los Angeles, przeczytacie na skrock.pl.
10: Skrock Radar.
12: This is Alice Cooper.
13: This is Marilyn Manson.
14: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Sunday, Bloody Sunday, zespół U2. Wspominam już dzisiaj Slasha, jego odsunięcie gwiazdy na bulwarze Alei Gwiazd w Hollywood. To był moment, kiedy zespołu Guns N' Roses nie było. No i grałem tam jedną z piosenek, którą Slash nagrywał w tak zwanym międzyczasie, pomiędzy wyrzuceniem ze składu i powrotem, łaskawie przyjęty z powrotem przez Axla. W tym momencie, na początku XXI wieku, Slash miał jeszcze jeden zespół, który teraz pojawi się na antenie Eskiro, którego historia sięga roku 2002, gdy byli członkowie Gunsów, czyli Slash, Duff McKagan i Matt Sorum zagrali, wydawał się, jednorazowy koncert z wokalistą Joshua Toddem. W końcu, bo sukces był duży, postanowili wspólnie grać i jamować, aż w końcu stworzyć nową grupę, nazywając ją na początku The Project. No i tam, poszukując wokalisty, spotkali Dave'a Kushnera, którego koniec końców w maju 2003 roku ogłoszono zastąpił Scott Weiland. Piękna to była historia, choć trwała krócej niż jedną dekadę. Velvet Revolver już teraz w Esterok.

0: Can't Stop Believing zespołu Journey. To już na koniec naszego piątkowego spotkania, bo już za moment 12. Ale to szybko zleciało. Teraz stery westerok przejmie pan Michał, a ja tu do państwa wrócę w niedzielę po 14. Pięknego weekendu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
14: Lato w Volvo bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
15: Reklama.
16: Podejrzany o zabójstwo w Świętokrzyskiem zatrzymany. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej.
17: SK Rock. Raport.
16: Minęła 12, a Michał Przybyła, zapraszam. Zabójstwo, obława i zatrzymanie podejrzanego w świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Komendant policji ogłosił alarm w jednostce. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi. Wykorzystano też drony.
18: Około godziny 3 policjanci zatrzymali 19-latka, mieszkańca powiatu jędrzejowskiego, który prawdopodobnie miał związek z tym zdarzeniem. Teraz będziemy wyjaśniać szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
16: Informuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. 19-latek czeka teraz na przesłuchanie. To kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie złapano 65-latka, który miał zabić żonę.
17: To jest raport.
16: Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i grupa posłów z jego partii nie była w stanie złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu do pomnika odmówiła im policja. Doszło do słownych przepychanek między politykami a grupą protestujących i policją.
19: Pan nie muszą, możecie je postawić obok.
20: Wstyd dla pana rodziny.
19: Mam raz jeszcze. A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw.
20: A ty, zbyt się zamknął.
21: Wyrzuciliście na swój brutalny sposób.
22: Domagamy się respektowania naszych praw.
23: Nie macie żadnych praw.
19: Nie mamy praw, właśnie.
16: Prezes PiS stwierdził, że mamy do czynienia z bojówkami rządzącej.

0: partii, a nie z policją. W swoim komunikacie stołeczna policja podkreśliła, że pozostaje formacją apolityczną, a działania miały na celu uniknięcie napięć.
1: To jest raport.
0: Możliwe, że jeszcze dziś część lokatorów wróci do swoich mieszkań. To w Bydgoszczy, gdzie trwają prace przy zabezpieczaniu kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Wczoraj osunął się fragment ściany budynku. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Nadzór budowlany jeszcze dziś ma ocenić, czy zabezpieczenia wykonano prawidłowo. Od tej oceny zależą dalsze decyzje, powiedział mi Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
3: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z oficyny i tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
2: Lokatorzy kamienicy nie mogli zostać w swoich mieszkaniach. Noc spędzili u bliskich i znajomych.
0: Na razie za wcześnie, by stwierdzić, czy te prace miały związek z osunięciem ściany. Z budynku ewakuowano 9 osób.
4: SK Rock Biznes.
0: Narodowy Bank Polski prognozuje, że inflacja pozostanie podwyższona także w przyszłym roku. Jednocześnie wynagrodzenia nadal będą rosły, choć wolniej niż obecnie i wyniosą 5,8% w 2027 roku i 5,5% w 2028. NBP przewiduje także niewielki wzrost bezrobocia. Polregio planuje kupić 23 używane pociągi spalinowe. Składy mają być klimatyzowane, przystosowane do przewozu rowerów i osób z niepełnosprawnościami. Nowe pojazdy mają obsługiwać połączenia w 8 województwach, głównie na trasach bez sieci trakcyjnej. I informacja dla rodziców. Inspekcja handlowa zakwestionowała 21 z 30 skontrolowanych modeli huśtawek dla dzieci. W wielu przypadkach wykryto wady konstrukcyjne i brak wymaganych oznaczeń bezpieczeństwa. Urząd apeluje, by przed zakupem sprawdzić oznakowanie CE, instrukcje w języku polskim oraz dane producenta.
4: Pogoda.
0: IMGW wydał ostrzeżenia dla północno-wschodniej Polski. Dotyczą one silnych opadów. Może też tam zagrzmieć, ale padać będzie właściwie w całym kraju, oprócz zachodniej Polski. Tam będzie za to najcieplej. Termometry maksymalnie wskażą 25 stopni, w centrum w okolicach 20, a najchłodniej na Podlasiu i Podhalu około 17 kresek.
5: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: To był zespół T-Lamp w Esterok i potrzebuję wczoraj, a ja potrzebuję kawy kolejnej. Nie wiem, czy państwo też tak mają dzisiaj, choć niektórzy pewnie powiedzą, że kawa niepotrzebna, skoro można posłuchać takiej energetycznej płyty, która dziś miała swoją premierę. Mowa o krążku Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. No i właśnie na tej nowej płycie znalazł się cover wielkiego hitu pewnej artystki, której z nami już nie ma. Za niecałe 2 tygodnie, tak swoją drogą, minie półtorej dekady. 15 lat innymi słowy od momentu, kiedy od nas odeszła. No i Stonesi postanowili złożyć hołd artystce na tym nowym albumie, który dziś bardzo serdecznie państwu polecamy. Keith Richards. Mam wrażenie, że z jakiegoś powodu ta piosenka zawsze coś dla nas znaczyła. Sam nie wiem dlaczego, ale właśnie takie mam odczucie, kiedy jej słucham. To naprawdę świetna wersja. Chciałbym, żeby Amy nadal z nami była. Niestety nie poznałem jej nigdy. Zawsze myślałem sobie, że prędzej czy później gdzieś się spotkamy. Człowiek po prostu zakłada, że pewne rzeczy jeszcze się wydarzą. Niestety, w tym przypadku tak się nie stało. Ale właśnie po to są nagrania. Powiedziałem sobie, że jeśli mamy nagrać jeszcze jakiś cover, to utwór Amy powinien być tym właśnie wyborem.
1: A ten utwór zatytułowany jest You Know I'm No Good, jeden z największych hitów Amy Winehouse w wykonaniu i w interpretacji The Rolling Stones na nowej płycie Foreign Tongues, brzmi tako.

10 lipca w kalendarzu, nie wiem skąd to zawahanie, no ale dziś świętujemy premierę nowej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues, i co godzinę będziemy Państwu prezentować fragmenty tego znakomitego albumu. Już mogę tak określić tę właśnie płytę. No właśnie, dziś urządziliśmy sobie dzień mówienia w obcych językach w związku z tą premierą, więc voilà, a może bardziej w tym kontekście pronto. Takie przyjemności mamy dla Państwa na dziś. Honey, are you coming? Co prawda śpiewają tutaj po angielsku, ale to przecież włoska grupa z Rzymu. Måneskin już za nami w SC Rock. Ale po polsku też będziemy grać dzisiaj dla Państwa, tak jak na przykład teraz. Do prostego człowieka. To zespół Akurat.

0: Red Hot Chili Peppers i Other Side w ST Rock. No to mamy jeszcze takie małe adrem jednego z utworów, który pojawił się kilka minut temu. Dzień dobry.
1: Cześć, Grzegorz z tej strony. Właśnie leci wersja Rolling Stonesów EMI. A jeśli chodzi o EMI, dziewczyny nie do podrobienia. Rzadko się zdarzają tak charakterne dziewczyny, jeśli chodzi o śpiewanie, o życie. Szkoda, że już z nami jej nie ma. Nie ma jej fizycznie, ale będzie na pewno w muzie i w tym wszystkim. EMI to po prostu EMI. Coś pięknego.
0: Panie Grzegorzu, pięknie powiedziane. Za 2 tygodnie, niespełna, jak mówię, minie 15 lat od jej śmierci, a na nowej płycie zespołu The Rolling Stones znalazła się stonesowska wersja jednego z wielkich hitów, You Know I'm No Good, i tego utworu słuchaliśmy parę minut temu i właśnie w kontekście tego numeru pan Grzesiek się wypowiedział. A do tej nowej płyty zespołu The Rolling Stones wrócimy już po godzinie 13.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
2: Łukasz Bąk.
4: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
14: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
15: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
16: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnością.

0: Oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Reklama.
4: Hi, I'm Hozier.
5: Hey, this is Jake.
6: And Josh from Greta Van Fleet.
7: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

Matt Bellamy, lider i wokalista zespołu Muse, zawsze uwielbiał te kosmiczne metafory w tekstach swoich utworów. I tak na przykład tutaj pojawiają się porównania do lodowego księżyca Jowisza albo zagubionej istoty dryfującej po jego powierzchni. No a całość to podobno metafora takiej trudnej relacji międzyludzkiej. Tak przynajmniej.

Mi twierdzi sam autor. Music Riot Gene, już za nami Westy Rock, to oczywiście fragment ich najnowszej płyty zatytułowanej Wow Signal. A propos kosmicznych tematów. Space Oddity, David Bowie przed nami.

To był zespół Erasmus, In the Shadows w Ester Rock. I tak kończymy pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Za chwilę będzie 13. Lada moment w studiu pojawi się Michał z najnowszym raportem. Zapraszamy bardzo gorąco. A ja po godzinie 13 zapraszam po kolejny fragment nowej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Muzycy zespołu także o tej płycie będą nam

0: Michał z najnowszym raportem. Zapraszamy bardzo gorąco. A ja po godzinie 13 zapraszam po kolejny fragment nowej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Muzycy zespołu także o tej płycie będą nam...
1: Projektu Urlop w Austrii. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnes i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej

0: Polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o gwałt w Łodzi. NFZ żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Spór o flagę Ukrainy w Szczecinku.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą być zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Mężczyzna miał wykorzystać, jak podają śledczy, jej stan odurzenia. Kobieta po kilku dniach zmarła w szpitalu. Teraz prokuratura sprawdza, czy jej śmierć miała związek z gwałtem, a to może wpłynąć na zarzuty dla mężczyzny i wysokość kary.
6: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
4: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Według medialnych doniesień kobieta osierociła 7-letnią córkę.

0: To jest raport.
1: NFZ żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z PiS-u, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Według informacji lubelskiego NFZ-u, chirurgia ogólna ma przerwę w udzielaniu świadczeń od 23 marca do 25 września. To przez problemy kadrowe i brak lekarzy specjalistów. Pacjenci mogą w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie.
2: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej szpitala w Lubartowie nie został przyjęty żaden pacjent ani w trybie nagłym, ani planowym. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień w sprawie.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u. Po otrzymaniu wyjaśnień fundusz ma podjąć decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie.
0: To jest raport.
1: Gorący spór o flagę Ukrainy przed ratuszem w Szczecinku. Mieszkańcy chcą jej zdjęcia i podejmują drugą próbę złożenia petycji na stół burmistrza.
3: Tutaj flaga ukraińska jest powieszona jako pierwsza przy wejściu do urzędu. Tak nie powinno być. Mnie nawet nie o to chodzi, że jest ukraińska. Niech ona sobie będzie, ale we właściwej kolejności, czyli jest Polska i dopiero potem Ukraina.
4: No to popieram tą akcję.
5: Przede wszystkim nasza biało-czerwona flaga powinna wisieć przed ratuszem, a nie jakiegoś innego obcego kraju.
1: Flagi Ukrainy zniknęły sprzed szczecineckiego starostwa i urzędu gminy po tym, jak Wołodymyr Załański nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas broni swojego stanowiska.
6: Uważam, że ta flaga do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, do zakończenia wojny, powinna wisieć. Flaga jest częścią ratusza. Za ratusz ja odpowiadam, to są moje decyzje. Ja na pewno dobrowolnie tej flagi nie zdejmę, ponieważ jestem święcie przekonany, że to jest słuszne.
1: Flaga zniknęła już sprzed szczecineckiego magistratu, a sprawcy samowolnych czynów są ścigani z urzędu za znieważenie symbolu narodu ukraińskiego.
0: To jest raport.
1: Światła jest za dużo. To tytuł nowej powieści Olgi Tokarczuk, która ma być ostatnią w jej dorobku. Fragment powieści noblistka przeczytała podczas inauguracji Festiwalu Góry Literatury na Dolnym Śląsku. Książka ukaże się 14 października.
7: Pogoda.
1: Padać nie będzie jedynie w zachodniej części naszego kraju, na północnym wschodzie z kolei obowiązują ostrzeżenia przed ulewnym deszczem i burzami. Termometry w Zakopanem pokazują teraz 17 stopni, tyle samo jest w Kielcach i Warszawie, w Katowicach, Łodzi i Toruniu dwie dyszki, w Poznaniu i Szczecinie 24, w Gorzowie, Zielonej Górze i Wrocławiu 25.
7: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: To był Perfekt w ST Rock i objazdowe nieme kino. I mamy 14 minut po 13 w piątkowe popołudnie, 10 dzień lipca. Good afternoon Państwu, Michał Cieślik. Dziś dzień mówienia w obcych językach w ST Rock, a to dlatego, że świętujemy premierę nowej płyty The Rolling Stones Foreign Tongues, która właśnie dzisiaj się ukazuje. No i co godzinę też gramy utwór z tej płyty, której kolejna odsłona już za moment, ale wcześniej jeszcze Mick Jagger opowie nam o pewnej miłosnej piosence.
1: To piosenka miłosna o Ameryce, ale opowiadająca zarówno o jej wadach, jak i o tym, co jest w niej dobre i złe. Jest też o tym, jak przez lata zmieniało się twoje, a właściwie moje postrzeganie Ameryki.

0: opowiadająca zarówno o jej wadach, jak i o tym, co jest w niej dobre i złe.
1: So, or about the changes you've experienced about America over your life.
0: Jest też o tym, jak przez lata zmieniało się twoje, a właściwie moje postrzeganie Ameryki. Jest też o tym, jak przez lata zmieniało się twoje, a właściwie moje postrzeganie Ameryki.

To był Sztywny Pan Azif, Esterok, Wieża Radości, Wieża Samotności. No tak, mija 40 lat od momentu, kiedy to wszystko się zaczęło w Jarocinie w 1986 roku. No i z tej okazji właśnie Sztywny Pan Azif da wyjątkowy koncert przy okazji tegorocznego festiwalu w Jarocinie, który już za parę dni się rozpocznie. Wieża Radości, Wieża Samotności z pewnością tam wybrzmi, no i będzie fajnie, wyjątkowo i ciekawie powrócić do tych dźwięków po latach. Sztywny Pan Azif już za nami w Esterok. Pół godziny pozostaje do 14. Następni w kolejce Linkin Park New Divide. To lada moment. Teraz gramy Garbage. Esterok. Stupid Girl.

0: Ależ to była ścieżka dźwiękowa w 2009 roku. Mowa o soundtracku do filmu Transformers, Zemsta Upadłych, Green Day, Nickelback, Fear of a Dead Man, Hoobastank, Staind, Avenged Sevenfold. Ci artyści między innymi umieścili swoje utwory na trackliście tego soundtracku właśnie, nie wspominając oczywiście o zespole Linkin Park i utworze New Divide, który tę tracklistę otwierał. No tak, film nakręcony z dużym rozmachem, ponad 800 milionów dolarów zarobił w 2009 roku, więc i ścieżka dźwiękowa także godną musiała być. Linkin Park, New Divide, już za nami Westrock.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lewiatan. Lody Rożki Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99, a Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Eska Rock Radar.
14: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Za nami już wyczekiwany pierwszy od 4 lat tak duży występ zespołu Bon Jovi. Wokalista formacji John po raz pierwszy zaprezentował na nim swoją formę wokalną po problemach zdrowotnych. Szeroko omawiany publicznie występ to jedno, czym innym jest pojawienie się w jego kontekście hologramu artysty. O czym więcej przeczytacie na eskarok.pl.
13: Eskarok Radar.

To był zespół The Pretty Reckless w Esterog. No i fragment ich najnowszej płyty, najbardziej szczerego albumu, jaki kiedykolwiek nagrali. Tak o nim mówią. Cytuję: każda piosenka powstała z autentycznych emocji, niezależnie od tego, czy chcieliśmy się do nich przyznać, czy nie. Oczywiście cenimy szczerość, no i to surowe brzmienie tej muzyki, której więcej na płycie They Got, która niedawno się ukazała. For I Am Deaf to był zespół The Pretty Reckless w ST Rock. No a teraz z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz, no i powróćmy do tego piątku przed tygodniem, do piątkowego wieczoru, bo właśnie wtedy w Gdyni na żywo wybrzmiał ten utwór przy okazji koncertu na tegorocznym Openerze. Boys Don't Cry, The Cure przed nami.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: To były Róże Europy Jedwab w SC Rock. No i tak kończymy tę kolejną godzinę piątkowego popołudnia. Za chwilę będzie 14, za chwilę najnowszy raport, a już potem systemowy down na naszej antenie. No i też kolejny fragment najnowszej płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues, która dzisiaj się ukazała i oni też poopowiadają nam po 14 muzycy zespołu. Także zapraszam gorąco.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, megapaka Peacock, cena przed obniżką 22,90.

Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
15: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Reklama.
18: Wkrótce mamy zobaczyć efekty zmian w ochronie zdrowia. Międzynarodowy gang rozbity.
19: SK Rock. Raport.
18: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi. Tak premier komentuje reformę systemu ochrony zdrowia. A ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
20: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów i całego systemu ochrony zdrowia. No we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
18: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
19: To jest raport.
18: Za akcję miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu 2024 roku. Zatrzymany to 46-letni Serb. Śledczy ustalili tożsamość kolejnych 4 sprawców. W sumie w napadzie udział brało 6 osób. Wystawiono za nimi europejskie nakazy aresztowania. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
21: To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko półtora

0: minuty.
1: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
0: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy ustalili, że sprawcy uciekli z Polski autami wypożyczonymi w Niemczech. Zatrzymany członek gangu wpadł niedługo po tym, jak przekroczył serbsko-chorwacką granicę. Polskie organy ścigania czekają teraz na jego ekstradycję.
2: Gang Różowa Pantera jest odpowiedzialny za serię napadów w Europie, m.in. na hotel Ritz w Lizbonie, Jubilera w Maladze, a także podobne akcje w Niemczech czy Szwajcarii. Zatrzymanemu grozi od 2 do 15 lat więzienia.
3: To jest raport.
2: Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka zmagała się z nowotworem kości. Wraz z raperem Łatwogangiem, a autorem historycznej zbiórki dla dzieci chorujących na raka, nagrała utwór Wszystkie Marzenia. O jej śmierci poinformowała fundacja.
4: SK Rock Biznes.
2: Inflacja będzie rosnąć. Szczegóły zna nasz reporter Krzysztof Płowiecki.
5: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
6: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
5: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
6: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO.
5: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
2: Krzysztofie, dziękujemy. Kierowcy powinni przygotować się na niewielkie podwyżki cen. Według analityków w przyszłym tygodniu litr 95 może kosztować nawet 6 zł i 92 grosze, a diesla 7 zł i 9 groszy. Jak w przypadku inflacji, na ceny paliw również wpływają napięcia na Bliskim Wschodzie.
4: Pogoda.
2: Polska znów podzielona przez pogodę. Na wschodzie pochmurnie i deszczowo, a meteorolodzy z IMGW wydali też ostrzeżenia przed burzami dla północno-wschodniej części naszego kraju. Na zachodzie z kolei więcej słońca, chociaż momentami też może ono chować się za chmury i tam najcieplej, bo 25 stopni. W nocy właściwie wszędzie notować będziemy poniżej 15 kresek, więc jeśli planujecie dziś późny powrót, to ubierzcie się ciepło. Parasol też się może przydać.
7: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu.

0: To był Kid Rock w Este Rock All Summer Long, choć dziś tak zatem trochę tak jak nie summer. 12 minut po 14 mamy piątkowe popołudnie, 10 lipca. Świętujemy dzień premiery nowej płyty zespołu The Rolling Stones. No i urządziliśmy sobie tutaj na tę okoliczność dzień mówienia w obcych językach. Tak, nawiązując oczywiście do tytułu tej 25. studyjnej płyty grupy The Rolling Stones, o której teraz parę słów powie Ronnie Wood.
1: Hackney Diamonds was kind of ice, you know, breaking the ice.
2: Hackney Diamonds przełamał lody. Był takim początkiem wszystkiego. A Foreign Tongues to taki naturalny przepływ, spójność. Mimo że wszystkie utwory są różne, cały album ma wyraźny, wspólny charakter, swój własny klimat.
1: Definite flow going on there of an album, like flavor, yeah.

0: A Foreign Tongues to taki naturalny przepływ, spójność. Mimo że wszystkie utwory są różne, cały album ma wyraźny, wspólny charakter, swój własny klimat.
1: Definite flow going on there of an album, like flavor, yeah. Flow going on there of an album, like flavor, yeah.

Też mi powie w głosówce, którą wyślę na naszym messengerze, jaki znany muzyk wspomaga Stonesów w tym właśnie utworze, w chórkach, w tym kawałku akurat i na klawiszach, no to odwdzięczę się nową płytą zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Never Wanna Lose You, The Rolling Stones i gościnnie... Never wanna lose you. To już czekam na informacje w głosówce.

0: Man on the Moon i R.E.M. w Este Rock. No a za nami też kolejny fragment najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Słuchaliśmy utworu Never Wanna Lose You z gościnnym udziałem pewnego znakomitego muzyka, który zresztą niedawno koncertował w naszym kraju. Ach, co to był za koncert. Pani Marta nam teraz opowie o tym muzyku króciutko i pełnym zdaniem.
1: W ramach prowadzonego konkursu uprzejmie donoszę, że muzykiem towarzyszącym grupie The Rolling Stones w utworze Never Gonna Lose You jest Robert Smith.
0: A ja uprzejmie informuję panią Martę, że jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. Robert Smith jest jednym z gości na tej nowej płycie zespołu The Rolling Stones. W jednym z utworów pojawia się na gitarze, gra nawet na klawiszach w tym utworze, który w tej godzinie się pojawił, a także wystąpił w chórkach, no i wokalnie wspomagał Micka Jaggera. I do pani Marty wędruje najnowsza płyta zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Miłego słuchania życzę. Trochę ponad pół godziny pozostaje do 15. The Hives przed nami, Westerok. Rock.

0: ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
1: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
0: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
1: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja, reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wznieśmy toast za rodzinę.
10: Cheers to your perfect family.
9: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. Ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor.
12: Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem. Ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody.
21: Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Castorama.
25: Teoria.
24: I praktyka.
25: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
24: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Pani Celinka wie, co jest super.
27: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
26: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.

Ten tydzień przyniósł nam nową piosenkę U2, Street of Dreams, która wiemy już znajdzie się na tej nadchodzącej płycie. Kiedy album się ukaże? Tego póki co nie wiemy, więc w oczekiwaniu na te informacje czas nam umilał utwór, który już całkiem nieźle znamy. In a Life z tej ostatniej epki. U2 za nami w Ester Rock. No tak, przed godziną wracaliśmy pamięcią do ubiegłotygodniowego koncertu The Cure na Openerze. To teraz też proponuję cofnąć się pamięcią do czwartkowego wieczoru tego sprzed tygodnia, bo wtedy w tym samym miejscu z koncertem pojawił się ten oto pan. Tego utworu co prawda nie wykonał, ale słuchając tego głosu fajnie będzie raz jeszcze poczuć te ciarki, które pewnie odczuwało wiele osób podczas tego koncertu. Where the Wild Roses Grow. Nick Cave, tutaj z Kylie Minogue.

0: Ciągnik w SC Rock. Już na koniec godziny i naszego piątkowego spotkania. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Zostawiam Państwa w towarzystwie Dawida, który lada moment zaprosi na piątkową kolumnę Zygmunta. My słyszymy się jutro popołudniową porą, także polecam się w weekendowe popołudnie, a za chwilę punktualnie o 15 na naszej antenie. Najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor.
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Wyrok za zabójstwo w Gdańsku. Groźny incydent na pokładzie samolotu. Innowacyjny zabieg w Krakowie.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej i wiceministrowi sprawiedliwości Arkadiuszowi Myrsze. Sprawa dotyczy naruszenia ciszy wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi. Sam Myrcha przyznał się, że popełnił błąd i zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu oraz nie będzie uchylał się od odpowiedzialności.
14: To jest raport.
13: Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Mąż, żona i jej kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka. Zapadł wyrok w tej głośnej sprawie z Gdańska. Według śledczych, wnuczka seniora i dwaj mężczyźni zaplanowali w ubiegłym roku zbrodnie na tle konfliktu rodzinnego i wspólnego mieszkania.
15: Andrzejce N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę przy pomocy tłuczka do mięsa, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności. Trzeci sprawca, Kamil N., którego rola polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności.
13: Informuje Mariusz Kazimierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok nie jest prawomocny.
14: To jest raport.
13: Średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie w tym roku 2,9%, a wzrost gospodarczy 3,7%. Tak wynika z lipcowej projekcji inflacji NBP. Ekonomiści zakładają stopniową normalizację sytuacji na rynkach surowców, wygaszenie działań osłonowych dotyczących cen energii oraz stabilizację stóp procentowych.
16: Wydaje nam się, że ten wzrost powinien być bardzo solidny, napędzany przez napływ środków unijnych. No jest ten negatywny efekt związany z szokiem podażowym, ale wydaje się, że skala tego nie jest bardzo silna.
13: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.
14: To jest raport.
13: Groźny incydent na pokładzie samolotu Ryanaira lecącego z Grecji do Niemiec. Krótko po starcie pękła szyba w jednym z okien, a maszyna musiała zawrócić na lotnisko. Ranny został pasażer siedzący przy oknie. Według świadków siła zdarzenia była tak duża, że jego głowa i ramiona znalazły się na zewnątrz uszkodzonego okna. Mężczyzna z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala.
14: To jest raport.
13: Komórkami z nosa załatano chore kolano. Innowacyjny zabieg naprawy chrząstki stawowej przeprowadzono dziś w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. U pacjentki wycięto fragment przegrody nosowej i wszczepiono je do uszkodzonego kolana. Zabieg obserwowała nasza reporterka Ula Bienia. Niesteczyńska.
2: W znieczuleniu miejscowym pobieramy fragment małej chrząstki z przegrody nosowej, około 1 cm kwadratowego, który nam nażany jest w laboratorium. Uzyskujemy przeszczep wielkości mniej więcej 16 cm kwadratowych, no i później jest to następnie wszczepiane do stawu kolanowego.
4: Czy taka metoda ma szansę zastąpić te tradycyjne endoprotezy?
2: Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych jest różna, ale na pewno jest to szansa i przyszłość dla wielu pacjentów.
13: Tłumaczy dr Paweł Skowronek, chirurg ortopeda szpitala Żeromskiego. Przeszczep komórek odbył się bez komplikacji, a pacjentka czuje się dobrze.
12: Pogoda.
13: Kratkę. Na zachodzie więcej słońca, na wschodzie przelotny deszcz i burze, lokalnie może też spaść grad. Temperatura od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na zachodzie. W nocy znów dość chłodno, a na wschodzie jeszcze możliwe opady. Na zachodzie nad ranem mogą tworzyć się mgły. Uważajcie za kółkiem.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
18: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Kolumna piątkowa w składzie Przybyła raportuje.
19: Witam, będę raportował.
18: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i że tak zapytam, jak jest?
19: It's fantastic.
18: Jagger zadowolony, bo to jest dzień ze Stonesami i świętujemy ich nową płytę i mówimy językami obcymi i można gadać, można bełkotać do Messengera albo do telefonu. Zaczynamy. Esca Rock. Zapraszam do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ugly Kid Joe. O, i to takie charakterystyczne, wręcz bluesowe zakończenie tego utworu, który prowadzi nas do kolejnego utworu. Utworu artystów, którzy czują i bluesa, i rock'n'rolla. Nowi Stonesi, dzisiaj premiera ich nowego albumu. I zagramy teraz kawałek Hit Me in the Head. Chyba najstarszy na tej płycie, mówi Mick Jagger.
1: That's the oldest recorded track. So that was from the session where we.
2: Tak, to najstarszy utwór spośród wszystkich, które nagraliśmy. Powstał jeszcze podczas sesji w Los Angeles z Donem Wassem. Z tej samej sesji pochodzi też utwór Mess It Up, który znalazł się na Hackney Diamonds. To w gruncie rzeczy dość punkowy numer.
1: I was trying to get everyone to play 150 beats a minute, which is pretty fast. It's like Ramones.
2: Chodziło o to, żeby wszyscy grali w tempie około 150 uderzeń na minutę, co jest naprawdę bardzo szybkie. Mniej więcej tak, jak grali Ramones. W zasadzie wszystko, co nagrywali Ramones, było w tempie około 150.
1: Redid the guitars, I think.
2: Ponownie nagraliśmy partię gitar. Zostawiliśmy bębny Charlie'ego, ale wszystkie gitary rytmiczne nagraliśmy od nowa. Keith i ja nagraliśmy partię gitar rytmicznych, a Ronnie, o ile pamiętam, ponownie nagrał swoje solo.
0: No to grać!
3: Tak jest!
0: Mick Jagger pięknie zaprosił nas do utworu Hit Me in the Head. No to ten utwór z płyty Foreign Tongues już teraz. A to wszystko w ramach świętowania nowego albumu zespołu The Rolling Stones.

0: The Rolling Stones w Radiu SK Rock. Nowe The Rolling Stones z płyty Foreign Tongues, czyli języki obce, i z okazji tej premiery można mówić jak się chce. Zapraszam Państwa do kolumnowej zabawy. Proszę mówić jak chcecie, a najlepiej powiedzcie tak, żebym nie zrozumiał. Ślecie głosówki na Messengerze albo dzwonicie do studia 691-613-613.
1: Piątek, 10 lipca. Dniem mówienia w obcych językach.
2: Les chansons sont complètement différentes, vraiment. On est beaucoup de les chansons de les derniers trois disques.

0: Tak co do dnia języków obcych, no to mam takie coś. Deklajne prosiątko, po polu gylofen, tam szczeki piesały, święciączek mięśnią, leżoki krupniały. Pozdrawiam.
1: Synu, idź posprzątaj pokój.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Marzy ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwal Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca Eska Rock.
14: Reklama.
15: Eska Rock. Gramy dla was.

0: Metallica w Radiu SK Rock. Mama said, a mama mówiła. Mama mówiła, ucz się, Zygmunciku, to będziesz miał dużo pieniędzy, a mogła doprecyzować, ucz się na neurochirurga. Jak państwo słyszą, nie wyszło i bardzo dobrze. Kłaniam się z radia, w radiu za chwilę raport.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększy się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybkiej kontroli.
6: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
5: Mówi rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do 2 litrów.
4: To jest raport.
5: Urlop w ciepłych krajach może zmienić więcej niż tylko opaleniznę. Astrolodzy są zdania, że wyjazd na wakacje może zmienić nasz astrologiczny portret, a co za tym idzie, nasze zachowanie i osobowość.
7: Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, lecimy na przykład do Włoch, do Hiszpanii, czy ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce. W astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. Mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku. Po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej. Może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
5: Mówi astrolog Aleksandra Matusiak.
4: SK Rock Sport.
5: Wszyscy czekamy na lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.

0: tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
1: Wśród Polonii tematem numer jeden jest także to, gdzie dokładnie zamieszka i gdzie zamieszka jego rodzina oczywiście. Polscy siatkarze zagrają dziś w Olsztynie towarzyski mecz z Niemcami. To spotkanie o 20:00. Natomiast Polki przegrały z reprezentacją Brazylii 1-3. W niedzielę biało-czerwone zmierzą się z Japonkami o awans do fazy pucharowej Ligi Narodów.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Spiders w Esterok. Dave Grohl, prawdziwe rock'n'rollowe zwierzę, a takie zwykłe zwierzę, dzikie zwierzę biega w zachodniopomorskim, pewnie Państwo słyszeli. Bardzo proszę uważać, bo w okolicach Koszalina biega puma. I wiadomość w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawid, Grzegorz z tej strony.
0: Cześć, Grzesiu.
1: Koszalina biega puma i jest afera.
0: No.
1: Swego czasu było ogłoszenie, że uciekł owczarek podpalany. Mhm. A ktoś skomentował, jakby mnie podpalali, też bym uciekł. Ciekawe, co robili tej pumie, że uciekła.
0: Myślę, że się wkurzyła, bo z niej żartowali.
2: Dzień dobry, ja w sprawie pumy. Pumy? Co ma jaja z gumy?
3: Reklama.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: się w garść.
1: Dzień dobry, Kuba z tej strony.
2: A pan bierze się w garść, czy już nie musi?
1: Na dzisiaj fajant.
2: A, toż to za chwilę 16. I o 16 raport.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
4: Łukasz Bąk.
6: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a

0: korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
15: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
17: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
18: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Atak na policjantów w Warszawie, głośne obchody rocznicy zbrodni w Jedwabnem, puma wciąż poszukiwana.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
3: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
1: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik jest w rękach policji. Najpewniej usłyszy m.in. zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza.
2: To jest raport.
1: Oficjalne uroczystości kontra alternatywne zorganizowane przez skrajną prawicę. W Jedwabnem na Podlasiu uczczono 85. rocznicę mordu Żydów. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej pogromu dokonała grupa miejscowych Polaków z inspiracji Niemców.
4: Każdy naród, tak samo jak naród polski, ma chwile chwały i chwile dramatyczne, takie właśnie jak ta, która była tu w tym miejscu. Muszę pamiętać i o jednych, i o drugich.
5: Ja to jestem pierwszy raz i jestem przerażona. To jest proporcją obecności tych tak zwanych prawdziwych Polaków, bo jest ich bardzo dużo i są bardzo przekonani o swojej racji.
1: Mówili uczestnicy obchodów. W tym roku główne uroczystości nie zostały zakłócone, jednak kontruroczystości zorganizował poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun. Kontrowersyjne i antysemickie plakaty rozstawiła Konfederacja Korony Polskiej i Ruch Obrony Granic. Zorganizowali alternatywne uroczystości.
6: Wyrosło tutaj tak piękne, tak ważne, jak to nazwiemy, mauzoleum, miejsce pamięci. To ważne, że to miejsce prawdziwej pamięci. Tu, opodal, zakryte przed naszym oczyma tym namiotem jest miejsce kłamstwa, na straży którego stoją ci przestępcy.
1: Mówił Grzegorz Braun. Obok krzyża stanęły też podobizny kłamców jedwabieńskich, m.in. historyka Jana Grossa czy byłych prezydentów. Gminny sztab kryzysowy rozszerza działania na Pomorzu Zachodnim. To reakcja na pojawienie się pumy w lasach i w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo, niedaleko Koszalina. O szczegółach nasza reporterka Oliwia Cielewska.
7: Kluczowe działania prowadzą na miejscu eksperci zajmujący się odławianiem zwierząt. Ich głównym celem jest namierzenie pumy i jej uśpienie. Służby podkreślają, że priorytetem pozostaje schwytanie drapieżnika żywego. W jego odnalezieniu pomagają drony oraz fotopułapki rozmieszczone w lasach. Wiadomo już, że po zakończeniu akcji zwierzę trafi do poznańskiego zoo.
1: A to nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem, którego fotopułapka wiele tygodni wcześniej uchwyciła w kompleksie leśnym w Starchominie. Wówczas drapieżnika nie udało się jednak zlokalizować i odłowić.
0: Pogoda.
1: Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed ulewnym deszczem i burzami wydane dla północno-wschodniej części naszego kraju, ale na południu i w centrum też może popadać. Noc zapowiada się znów dość chłodna, najcieplej będzie na wybrzeżu i zachodzie, termometry wskażą tam w okolicach 14 stopni. Sobota i niedziela zapowiada się bardzo podobnie, czyli pochmurnie i z przelotnymi opadami.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i jedziemy do weekendu i policja prosi, żeby uważać na pumę. A policję prosimy, żeby uważała na Mustanga. Pozdrawiamy ludzi w autobusach, tramwajach, samochodach, gdziekolwiek jesteście. Bardzo się cieszę, że przy radiu. Pan zaśpiewa, co to za radio? Tak jest! Dawid Zygmunt, witajcie!

0: Queen. I przepiękna pocztówka z przeszłości, bo nie ma już Queen. I nie ma Black Sabbath, nie ma Led Zeppelin, Doorsów, Floydów w sumie też nie ma, dlatego cieszmy się, że Stonesi wciąż działają. Szanowni Państwo, wielkie święto na naszej antenie, premiera nowego albumu zespołu The Rolling Stones i gramy przez cały dzień nowe kawałki i panowie grają, ale też komentują nowe dzieło. Ronnie Wood mówi, kiedy to wszystko się zaczęło.
1: To wszystko ukształtowało się na długo przed rozpoczęciem pracy nad albumem, dzięki demom, które wcześniej przygotowałem. Dlatego mamy jeszcze niewykorzystane nagrania z udziałem Charlie'ego. Nagraliśmy mnóstwo podstawowych ścieżek, żeby sprawdzić różne pomysły. Spróbujmy tego, spróbujmy tamtego. Zobaczmy ten utwór w różnych tempach. Ja po prostu grałem z nim i wyczuwałem klimat każdego z tych utworów. Byliśmy tylko we dwóch, ja i Charlie. Jednego dnia nagraliśmy chyba 9 utworów, później zrobiliśmy kolejną sesję, podczas której powstało jeszcze 5 czy coś koło tego.
0: I jeden z tych utworów już teraz. Divine Intervention. Gramy nowe The Rolling Stones na antenie Eski Rock.

0: Cześć Dawido. No ewidentnie ta puma już musi być pod Radomiem, jak sam wspomniałeś, bo wystraszyła Mustanga i ten bidny w bramę przywalił łbem.
1: Puma, a widzieliście tego borsuka?
2: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
1: Tego borsuka? Tego, co mi o szybę stuka?
2: Kur, pi, pi, pi, normalnie. Jadę przez Wrocław. Pi, pi, pi, pi, już mnie nosi.
3: Mów do Zygmunta.
4: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City.

0: Więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Jack White w Radiu SK Rock. Wczoraj urodziny, a dzisiaj premiera nowej płyty. Przepiękne świętowanie. A czy ktoś jeszcze świętuje? Halo, halo.
1: Hej, hej. Odzywam się, bo mam dzisiaj urodziny.
0: O, proszę bardzo. Pani Martusia ma dzisiaj urodziny, a jak jest okazja, to ja wyciągam fleta. Uwaga, uwaga. No. Byłaś. Życzymy wszystkiego najlepszego, a wszystkiego poważnego posłuchacie już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.

0: Łukasz Szczeciłowski. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Poseł PiSu Szymon Giżyński został zawieszony w prawach członka partii decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Powodem są jego publiczne wypowiedzi krytykujące zaangażowanie częstochowskich struktur PiS w referendum dotyczącym odwołania prezydenta miasta i rady. Giżyński poinformował, że przyjmuje decyzję prezesa bez komentarza.
2: To jest raport.
3: Mimo kapryśnej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
4: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. I ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
3: W przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza.
2: SK Rock Sport.
3: Dziś na mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Trener Hiszpanów spodziewa się trudnego pojedynku. Belgia to bardzo silna drużyna z zawodnikami grającymi w Hiszpanii, Anglii, Portugalii, Francji i Niemczech, przyzwyczajonymi do zdobywania tytułów i walki o nie. Z kolei klasę Hiszpanów docenia belgijski napastnik Romelu Lukaku. Hiszpania naprawdę gra totalny futbol. Zero straconych bramek, w ofensywie są bardzo dobrzy, więc trzeba, krótko mówiąc, rozegrać idealny mecz, żeby awansować. Mecz Hiszpania-Belgia o 21:00. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale mundialu czeka już Francja.
1: Kolumna Zygmunta w Esse Rock.

0: lubię się. Lubię się. I to ważne. To ważne, żeby się zaakceptować, polubić, a nawet pokochać. Wtedy żyje się zdecydowanie łatwiej. Zachęcam, żeby się pokochać, no ale żeby się hajtnąć ze sobą, to już jest osobliwe. Pewnie Państwo słyszeli, że pani Joanna Racewicz, taka dziennikarka, pani Joanna Racewicz wzięła ślub z samą sobą. Gratulujemy i życzymy wytrwałości. No, bo taki związek nie jest łatwy. W takim związku na przykład trudno gra się w ping-ponga.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni.

0: I z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
4: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
6: Reklama.

0: To jest Oko Tygrysa. Choć Państwa najbardziej dzisiaj zainteresowała puma. Ta puma, co to biega w okolicach Koszalina. Halo, halo.
1: Puma, jaka tam puma? Chyba was ciśnie w majtkach guma. Jeszcze ktoś zaraz powie, że tego kuźca widział. Kuźwa, no.
0: Wróćmy do pumy, panie Filipie.
2: Suchar autorski. Jaki jest ulubiony przysmak każdej pumy na podwieczorek? Mhm. Oczywiście są to pomarańcze.
0: Myślałem, że pomidory. Panie Magdaleno.
3: Cześć. A wiecie, co ma puma? Hmm?
0: Ma. Słabo mi. Zróbmy przerwę, za chwilę raport.
4: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Autopromocja. Melina. Rock.
6: Krzysztof Grabasz Grabowski. Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
7: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że pijama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachy.
6: A co pomyślałeś, jak Zełenski na

0: imię bohaterów UPA tej brygadzie.
1: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
11: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Reklama.
12: SK Rock Warszawa. Jutro przesłuchanie podejrzanego o zabójstwo w Świętokrzyskiem. Na A4 wciąż utrudnienia. Piknik rowerowy w Nowym Sączu.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Przesłuchanie i zarzuty już jutro. To w sprawie 19-latka podejrzewanego o zabójstwo w Świętokrzyskim Jędrzejowie. Do dramatu doszło wczoraj około 23. Mundurowi dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Komendant policji ogłosił alarm w jednostce. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi. Wykorzystano też drony, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Kopowicz.
14: Te czynności bardzo intensywnie prowadzone w nocy doprowadziły do ustalenia osoby sprawcy i jego zatrzymania już w niecałe 4 godziny od momentu, kiedy funkcjonariusze zostali powiadomieni o tym zdarzeniu.
12: Zatrzymany to mieszkaniec Jędrzejowa. Na razie trafił do aresztu na 48 godzin.
14: My w tym czasie będziemy gromadzić materiał dowodowy i w dniu jutrzejszym planujemy wykonać z nim czynności. Prokurator planuje wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchać podejrzanego i następnie podjąć decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych.
12: Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi prokuratura rejonowa w Jędrzejowie. 19-latkowi grozi dożywocie, a to już kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie złapano mężczyznę, który miał zabić żonę.
13: To jest raport.
12: W raporcie teraz sprawdzamy sytuację na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Rano na jezdnie w kierunku Korczowej z ciężarówki wypadł element turbiny wiatrowej. Obecnie trwają przygotowania do usunięcia tego elementu z trasy. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Tomasz Widak. Powiedz, co się teraz dzieje na podkarpackim odcinku A4.
15: Na miejscu pracuje w tej chwili specjalistyczny sprzęt, który ma podnieść element turbiny. Za mną słychać pracę młotów, którymi drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię. Ruch

0: w kierunku Korczowej nadal odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym, a zjazdy na drogę ekspresową S19 i drogę krajową nr 97 pozostają zamknięte. Kolejnym etapem będzie podniesienie i zabezpieczenie elementu turbiny.
1: Po tym załadowaniu ta turbina zostanie odtransportowana,
0: powiedział mi Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak na razie nie ma planów całkowitego zamknięcia autostrady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.
2: Relacjonował Tomasz Widak. Dziękuję.
3: To jest raport.
2: W tym dniu samochody zostawiamy w domach i przesiadamy się na rowery. W niedzielę na mieszkańców Nowego Sącza będzie czekać kolejny już piknik rowerowy dla całych rodzin. Do zabawy dołączyć może każdy.
4: O godzinie 15.30 spotykamy się na płycie rynku, żeby później wyruszyć trasą do miasteczka Galickiego, a tam mnóstwo różnych atrakcji. W ubiegłym roku najstarszy uczestnik miał ponad 80 lat, natomiast najmłodszy uczestnik miał 2 latka. Jechał ze swoimi rodzicami. Warto się pojawić, odpowiednie ubranie i przede wszystkim kaski, żeby były na głowie.
2: Mówi Antoni Rączkowski, organizator pikniku. Start w niedzielę o godzinie 15.30 na rynku w Nowym Sączu. Pogoda. W centrum i na wschodzie pada, na zachodzie słonecznie i tam teraz jest najcieplej, 24 stopnie. Tyle pokazują termometry w Gorzowie, w Zielonej Górze i Poznaniu. W Łodzi, Toruniu i w Kielcach 2 dyszki, w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie 17, na Suwalszczyźnie i Podhalu 15. W weekend będzie bardzo podobnie, od poniedziałku więcej słońca.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Kolumna Zygmunta w SCRO.

dla Was wystarczy się pochwalić na Messengerze. Proszę wysłać głosówkę i się pochwalić, że macie weekend, że macie wakacje. Można śpiewać, krzyczeć, bełkotać. Dzisiaj mówicie jak chcecie. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: oni w tym roku odpoczywają, ale Stonesi nie odpoczywają i właśnie urodzili 25. studyjny album i dzisiaj świętujemy tę premierę i słuchamy artystów wciąż jurnych, wciąż płodnych, jak kiedyś. Pamiętacie, panowie, to o was.
1: This was Mick and me in the 50s, you know, the chewing gum.
2: To Mick i ja w latach 50. I guma do rzucia, i papierosy, i szafa grająca, i Ameryka. Cały ten obraz, cała ta wizja. Myślę, że Mick ujął to bardzo elegancko.
1: When he laid that one on me, I said, hey, you got it, you don't need my help. This is it.
2: Kiedy mi to pokazał, powiedziałem, masz to, nie potrzebujesz mojej pomocy. To właśnie jest to. Bo Mick i ja, i w ogóle faceci z naszego pokolenia, patrzyliśmy na Amerykę właśnie w ten sposób, zwłaszcza przez pryzmat muzyki. Jeśli jesteś muzykiem i słyszysz tę muzykę, myślisz sobie, wiem, kim chcę być, rozumiesz? Chcesz nagrać z tamtymi gośćmi, chcesz wsiąść do samochodu, włączyć radio i mieć do wyboru 15 czy 20 różnych stacji.
0: I dobrze trafiliście, bo w naszej stacji utwór, o którym mówił Keith Richards, Ringing Follow, kolejny numer z nowej płyty The Rolling Stones. Gramy na antenie Eski Rock.

0: The Rolling Stones w Radiu SK Rock. Kurczę, coraz bardziej mi się ta płyta podoba. Jest sexy. Wielkie święto na naszej antenie. Świętujemy premierę nowej płyty zespołu The Rolling Stones, płyta Foreign Tongues, czyli języki obce, i z tej okazji mówicie jak chcecie, a najlepiej proszę powiedzieć tak, żebym nie zrozumiał. Ślecie głosówki na Messengerze albo dzwonicie 691 613 613.
1: Piątek, 10 lipca. Dzień mówienia w obcych językach.
2: One vendu les show, elle en fait les show dans le, en Allemagne, en Angleterre,

0: Jeżeli chodzi o obce języki, to my w rodzinie mamy kilka francuskojęzycznych powiedzonych. Na przykład, jeżeli się przewróci jakaś dziewczyna, kobieta, to mówimy o piskła.
1: Ich habe gołe babę und ich habe grabki.
2: No. Vasquinas para los mexicanos.
3: Savi da que sabe más que suyo que Second Weekend.
4: Znów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
5: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
13: Reklama.

0: Żona mi obiecała, że dzisiaj wieczorem oglądamy razem mecz.
1: Nie wiesz nigdy kobiecie.
0: No dlaczego mam nie wierzyć?
1: Nie wiesz nigdy kobiecie.
0: Moja żona jest inna. Ja wiem, że każdy tak mówi, dopóki się nie rozwiedzie, ale moja żona naprawdę jest wyjątkowa. Moja żona wie na przykład, kto grał z numerem 9 w reprezentacji Francji podczas mundialu w roku 98. A wczoraj oglądaliśmy mecz Francji z Marokiem, a dzisiaj Hiszpania-Belgia, ale więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja.

0: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
1: Eska Rock. Raport.
2: Protest mieszkańców nic nie dał. Dziś wycięto 5 dojrzałych świerków i modrzewi rosnących przy jednym z miejskich placów w centrum Tarnowa.
3: Mam nadzieję, że ten obraz zdrowych, kilkudziesięcioletnich drzew rosnących na tym placu, a później leżących na tym placu, mam nadzieję, że ten obraz mieszkańcy Tarnowa zapamiętają na długo. No niestety, no to jest taki przykry obraz. Pokazuje też to, że nie ma dialogu między urzędnikami a mieszkańcami.
2: Powiedział nam inicjator protestu Damian Mika. Urzędnicy zapewniają, że wycinka zostanie zrekompensowana nowymi nasadzeniami.
1: To jest raport.
2: Nadchodzą gorące dni, a wraz z nimi pytanie, jak bezpiecznie zadbać o formę. Czy z treningu trzeba rezygnować? Niekoniecznie. Ważne jednak, by odpowiednio go zaplanować.
4: Należy na pewno rozgrzać nasze mięśnie, przygotować stawy i mięśnie do pracy. Proponuję zrobić zawsze wymachy rąk, wymachy nóg. Natomiast woda jest konieczna, jak również w upalne dni. Proponuję zawsze zabezpieczyć się w jakąś czapkę, nakrycie głowy, okulary słoneczne, no i zabrać dobry strój sportowy, żeby nie ograniczał ruchów.
2: Podpowiada trenerka fitness Joanna Szurowska i dodaje, że podczas największych upałów najlepiej zrobić trening w domu lub w cieniu.
1: SK Rock Sport.
2: 3 medale zdobyła polska reprezentacja na Mistrzostwach Europy w shutdownie. To dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących, którą można porównać do tenisa stołowego lub cymbergaja. Mecze przez ostatni tydzień rozgrywano w Krakowie. Biało-czerwoni obronili tytuł Mistrza Europy w zawodach drużynowych. Dwa brązowe medale zdobyli w konkurencjach indywidualnych zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dziś kolejne piłkarskie emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21:00 Hiszpania zmierzy się z Belgią. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Francją. Jutro starcie Norwegii z Anglią, w niedzielę Argentyny ze Szwajcarią. Aleksander Zverev po raz pierwszy w karierze zagra w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał Brytyjczyka Artura Ferrego w 3 setach i w niedzielę powalczy o tytuł. Jego rywalem będzie lider światowego rankingu Jannik Sinner albo 7-krotny mistrz turnieju Novak Djokovic.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: Aerosmith z Youngbloodem w programie Kolumna Zygmunta w Esterach. Youngblood, artysta, który 2 tygodnie temu był w Czechach. A my do Czech wracamy w przyszłym tygodniu, lecimy na Colors of Ostrava i z kilkoma osobami widzimy się na miejscu, a reszcie wszystko zrelacjonujemy na naszych socialach. To w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu Czochraj Bobra, impreza pod naszymi flagami, impreza, którą gorąco Państwu polecamy i gorąco, gorąco pozdrawiamy.
1: Bobr, k***a!
0: Czochraj Bobra!
1: Ja jakie bydle! Bober!
0: Czochraj Bobra, dzisiaj na scenie m.in. Spięty i Farben Lera, jutro Kult i Lipa, Lito w Namysłowie. No a w Poznaniu męskie granie, a w niedzielę na letniej scenie progresji Rise Against. Życzymy dobrej zabawy.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
7: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie

0: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Reklama.

Miąc zęby myj i noś garnitur w niedzielę, takie przypomnienie od zespołu Lady Punk, taka rada na weekend. A tuż przed weekendem ode mnie ostatni utwór i to już tradycja, że ostatni album w piątkowej kolumnie Zygmunta to Dźwięki z oklaskami. I te oklaski będą dla Państwa. I powiem tak, bo dzisiaj świętujemy premierę nowego albumu zespołu The Rolling Stones i gramy nowe utwory The Rolling Stones, ale nie zapominamy też o tych klasycznych dźwiękach. No to przed weekendem po 50. Utwór po 50 z oklaskami dla Państwa.

0: Tak jest!
1: The Rolling Stones na finał naszego spotkania. I zaraz będą brawa, ale wcześniej podziękowania. Łukasz Kutyński wyprodukował, a Michał Cieślik ogarnął z języka obcego rozmowę ze Stonesami. Foreign Tones, języki obce. I ten album zgarnia dzisiaj pani Alina, która mówiła w języku obcym. Pani Alino?
2: O!
1: Co pani zrobiła z radości?
2: Piskła.
1: Piskła? To po francusku. I jeszcze wiadomości weekendowe, halo?
3: Mamy weekend, mamy weekend, mamy weekend.
1: Czy jest weekend?
4: Dawidzie, mamy weekend. A nie, czekaj, wakacje.
1: Wakacje i weekend.
5: Spokojnego weekendu wszystkim. Odpocznijcie.
1: I brawa dla państwa. Brawo! Brawo! Gorąco gratuluję. I bardzo, bardzo dziękuję. Słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar i ciąg dalszy świętowania ze Stonesami, a ja wracam do państwa po weekendzie. Dawid Zygmunt, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa, pa.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o

0: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
2: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
4: Reklama.
5: Kolejny atak na policjantów, tym razem w Lublinie. Szef MON odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Drugi ćwierćfinał już za niespełna 3 godziny.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 18, a Michał Przybyła, zapraszam. Rzucił się na policjantów z siekierą. 38-latek z Lublina zatrzymany przez kontrterrorystów. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie. Na linii nasz reporter Arkadiusz Więsek, który zna szczegóły. Arku, jak wyglądała ta interwencja?
7: Do zdarzenia miało dojść około godziny 11, kiedy chwilę wcześniej agresor groził swojej matce śmiercią oraz zapowiadał odkręcenie gazu. Kobiecie na szczęście udało się uciec z mieszkania i wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano negocjatorów oraz policyjnych kontrterrorystów, mówi mi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
8: Po siłowym wejściu policjantów do mieszkania, agresor ruszył na nich z siekierą. Na szczęście policyjna tarcza uchroniła jednego z funkcjonariuszy przed otrzymaniem ciosów.
7: Mężczyzna próbował jeszcze schronić się w łazience, gdzie ostatecznie został obezwładniony. Nawet w trakcie zatrzymania próbował ranić funkcjonariuszy nożem, który miał przy sobie. Jednak nikomu nic się nie stało.
5: Mężczyzna trafił do aresztu.
9: To jest raport.
5: Szef MON odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz wybiera się jutro na Ukrainę. Na 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia wspominane są ofiary tzw. Krwawej Niedzieli z 1943 roku, mówi dr Robert Derewenda, dyrektor IPN w Lublinie.
10: To rzeczywiście dzień tragiczny, kiedy około 100 polskich miejscowości zostało napadniętych przez nacjonalistów ukraińskich i w brutalny sposób zostali zamordowani mieszkańcy tych miejscowości, głównie kobiety, dzieci, starcy. Szacujemy, że tego jednego dnia mogło zginąć w torturach, męczarniach, w najokrutniejszy sposób zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
5: Według szacunków historyków w latach 1943-1945 na Wołyniu i Kresach zamordowano od 120 do 134 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej.
9: To jest raport.
5: To będzie piłkarskie starcie wagi ciężkiej. W drugim ćwierćfinale mundialu Hiszpania zagra z Belgią. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kto jest faworytem?
11: Hiszpanie to drużyna niepokonana od 35 meczów. W 1/16 finału tegorocznego mundialu podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Austrię, a w kolejnej rundzie wygrali z Portugalią. Z kolei Belgia z meczu na mecz się rozkręca. W fazie pucharowej mistrzostw pokonała po dogrywce Senegal, a potem USA, czyli współgospodarza turnieju. Dzisiejszy mecz Hiszpanii z Belgią będzie trzecim starciem obu drużyn w historii mundialu.
12: To będzie trudny mecz dla jednych i dla drugich i jakby faworytem są oczywiście Hiszpanie, ale ja bym Belgów tutaj absolutnie nie skreślał.
11: Ocenia szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale mundialu czeka już reprezentacja Francji.
5: Pierwszy gwizdek o 21:00.
3: Pogoda.
5: Weekend znów zapowiada się

0: dość pochmurnie. Na wschodzie i w centrum trzeba spodziewać się deszczu, ale w przyszłym tygodniu pogoda się poprawi i zrobi się gorąco.
1: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
0: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy dzisiejszej premiery od pani Nosowskiej. Zerkniemy także, jak wyglądał powrót Joan Jett do Wielkiej Brytanii. No i oczywiście o biletach na Kazimiernication także będę wspominał. Ale zanim to wszystko, czas na najbardziej muzyczną niankę pana Keanu Reevesa. To pan Alice Cooper. I to właśnie tak rozpoczynamy nasze piątkowe spotkanie w radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 9:00.

0: Skoro panowie Cypress Hill pytają o numer, to zerknijmy, drodzy państwo, na tracklistę wyjątkowej płyty, która dzisiaj ma swoją premierę. Płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues. Dzisiaj mówimy zdecydowanie w różnych językach.
1: Piątek, 10 lipca. Dniem mówienia w obcych językach.
0: No i dzisiaj będziemy mówić w wyjątkowym języku. To będzie język smętny, trochę liryczny, który będzie kontemplował potrzebę miłości, bo tak właśnie Keith Richards podszedł do kompozycji Some of Us, czyli 10. kompozycji właśnie na tej najnowszej płycie. Niektórzy uważają, że to jest taki numer, który pozwala w tej płycie dać trochę oddechu, że to jest pewien diament, który skrywany jest na tym krążku. Diament oczywiście za sprawą nie tylko genialnej gitary, ale przede wszystkim chropowatego, lekko oziębłego i kruchego głosu gitarzystę Keitha Richardsa. O czym jest sama kompozycja?
2: Ten pomysł chodził za mną od co najmniej 20 lat. Wracałem do niego od czasu do czasu przy różnych okazjach, ale nigdy nie udało mi się go przeforsować tak, żeby kogokolwiek naprawdę zainteresować.

0: I'm just gonna keep pushing until I'll
1: find... Piękna piosenka. Po prostu będę próbował dalej, aż w końcu się uda.
2: No i się udało. Some of Us to The Rolling Stones z ich najnowszej płyty Foreign Tongues.

No to już wiemy, co kryje się za tymi niebieskimi oczami. Pytanie, co kryje się za sosem chaosu, drodzy Państwo, bo tak nazywa się jedna z tych czterech kompozycji, które dzisiaj zaskoczeniem dosyć mocnym Kasia Nosowska nas potraktowała. Dostaliśmy cztery zupełnie nowe kompozycje, dowiedzieliśmy się, że będzie ich 12. To będzie też muzyczna opowieść podzielona na trzy etapy. Wyglądać to będzie tak, że w połowie października tego roku dostaniemy wydawnictwo złożone z trzech odsłon. W każdej z nich mamy usłyszeć po cztery premierowe kompozycje, po jednej od każdego z producentów. Sama Kasia Nosowska mówi, że w tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Jak mówi, obchodów i pompy nie będzie, będzie płyta. Zupełnie nowa, dla niej bardzo szczególna. Jak mówi, dziękuję nią za sztamę, jaką mamy wy i ja. Kłaniam się najniżej i zapraszam do wysłuchania czterech pierwszych singli. Sięgniemy dzisiaj po jeden z nich, po Sos Chaosu. Jak mówi Kasia o tym, że trzeba wielkiej czułości, codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia, by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego często nie zauważamy, że coś nami mówi i robi, że nie jesteśmy gospodarzami, tylko sługami. I o tym jest właśnie kompozycja Sos Chaosu. To dzisiejsza premiera od Katarzyny Nosowskiej.

0: nie tylko noc wzywa, ale także wzywa Kazimierz Dolny, gdzie od 15 do 19 lipca odbywać się będzie Kazimiernication, gdzie w czwartek 16 lipca i Wonky One, i Grzegorz Turnau, i Kacperczyk, dzień później 17 Igo, Kasia Sienkiewicz, a jeszcze w sobotę Kasia Sochacka, Natalia Przybysz, Paktofonika, Orkiestra, no i mnóstwo jeszcze innych wspaniałości. Przy okazji właśnie Kazimiernication. Jeśli macie ochotę wybrać się właśnie na ten festiwal wraz z osobą towarzyszącą, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

zdania są podzielone a propos wielkiego powrotu pani Joan Jett do Wielkiej Brytanii. Po 16 latach wróciła, zagrała całkiem ciekawy koncert w Glasgow. Natomiast zdania tutaj są podzielone. Niektórzy narzekają, że było zbyt dużo coverów jednak podczas tych koncertów. Inni mówią, że no jednak ma ten talent do coverów, dlaczego w takim razie go nie wykorzystywać. Niektórzy też narzekają, że no to były koncerty dobrze odegrane, natomiast zabrakło jednak interakcji z publicznością. W pewnym momencie z Areny O2 sama pani Joan powiedziała, że nie jest dobrą gawędziarką. Natomiast warto wspomnieć o tym, że to świętowanie 45 lat jej przełomowych albumów, takich jak Bad Reputation czy I Love Rock and Roll, jednak wypadło całkiem dobrze. No tutaj chyba się nie da po prostu wszystkim dogodzić. Tak jak Eddie Vedder próbował nawet przy okazji tej zacnej inicjatywy, czyli otwarcia muzeum i takiego centrum Baracka Obamy w Chicago, no wspierać pewnych także podobiecznych ważnej fundacji Guitars Over Guns. To Eddie Vedder, to podobieczni i no, wyjątkowa kompozycja Better Believe w Esterok.

0: szwedzka rockowa formacja, kiedy przyjechała do Stanów Zjednoczonych, była postrzegana jako zespół gospel, czy grający rocka chrześcijańskiego, zerkając tylko na nazwę. Dlatego te pierwsze koncerty mogły być szokujące, bo ci, którzy zjawili się na koncercie i liczyli raczej na chrześcijański przekaz, nagle okazywało się, że dosyć ciężko, hard rockowo, bluesowo panowie zaczynają grać. No i z chrześcijaństwem, a już w ogóle z muzyką gospel, to niewiele ma wspólnego.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, których bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
2: No wesela weszło.
3: No wesela, tak, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
2: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Bo w

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, Qnet. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama. Eskarok Radar.
2: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy kolejnej nowości od The Rolling Stones. Sprawdzimy także, co przygotował dzisiaj Jack White. No ale zanim to wszystko, zagrajmy kontynuację wielkiego hitu, który w 1989 roku stworzył Billy Joel, a Fall Out Boy postanowili zrobić kontynuację tego wszystkiego, co działo się wtedy. To ich wersja We Didn't Start the Fire. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania w Radarze. Równo o 19:00, a to już oni.

0: Dzisiaj w naszym ogrodzie nie tylko dub, ale także mówimy w różnych językach. W językach zespołu The Rolling Stones, bo dzisiaj premiera Foreign Tongues. Płyty, która będzie za godzinę do wygrania na antenie Jeski Rock w dzisiejszym radarze. Natomiast zanim to wszystko, to powiedzmy także o zawadiackim Jealous Lover.
1: Piątek, 10 lipca. Dniem mówienia w obcych językach.
0: A oto Ronnie Wood.
2: Takie piosenki jak Jealous Lover trochę nawiązują do dawnego brzmienia Motown, a Keith robi to po swojemu. Właściwie nawet nie rozmawiamy o tym, gdzie dokładnie coś umieścić. Wszystko po prostu układa się naturalnie i samo zaczyna się ze sobą przeplatać.
0: A brzmi to tak.

A dzisiaj tych dźwięków samotności potrzebuje pan Dominic Harrison, którego znamy jako Youngblooda, który dzisiaj przeprosił wszystkich w Kanadzie. No nie pojawi się za dwa dni na tamtejszym festiwalu, jest obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie, jak pisze, poświęca czas na pracę nad sobą i odpoczynek. Mówi, że traktuje to bardzo poważnie i chce zmierzyć się z tym, co się z nim dzieje, z myślą o przyszłości. Jak mówi, nigdy nie będę traktował tego wszystkiego jako czegoś oczywistego. Do zobaczenia wkrótce, kocham was wszystkich, napisał dzisiaj w mediach społecznościowych. Natomiast to nie oznacza jakiegoś wielkiego przerwowania, jeśli chodzi o jego trasę koncertową, bo za 18 dni już zapowiedział, że pojawi się przy okazji koncertu w Indianapolis. Więc to taki krótki rozdział, jeśli chodzi o pana Youngblooda. Ja to z niego prostego muzycznego Def

A skoro jesteśmy przy formacji The Cult, to myślę, że fani Jacka White'a mają co właśnie kultywować przy okazji dzisiejszej premiery, bowiem dzisiaj na sklepowych półkach pojawił się 7 studyjny krążek. Oczywiście z Nashville. Pan Jack White dzisiaj zaprezentował 13 nowych kompozycji w takiej płycie, która nazywa się Frozen Charlotte. I to jest właściwie trochę kontynuacja tej płyty No Name sprzed 2 lat. Jest dalej surowo, jest dalej drapieżnie, jest dalej energetycznie. No i oczywiście nie brakuje w tych 13 kompozycjach tego wyrazistego klimatu, tego brzmienia, które jest potężne, rock'n'rollowe, a do tego oczywiście z wyraźnymi, bluesowymi fundamentami. Zresztą, jak pisze dzisiaj wytwórnia, wszystko to idealnie trafi w gusta wieloletnich fanów, jednocześnie szeroko otwierając drzwi dla nowych słuchaczy. Mam nadzieję, że wam podejdzie. To nowy Jack White, to jego Dollar Bill.

0: autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
0: Łukasz Bąk.
2: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wznieśmy toast za rodzinę.
7: Cheers to your perfect family.
6: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. Ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
8: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
12: Żeby się nie oparzyć. Z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.

Tak brzmi płyta Z głowy, czyli najnowszy krążek Krzyśka Zalewskiego. Jego najnowszy singiel Tak, tak z płyty, która wielokrotnie zdobyła Fryderyka. Jestem przekonany, że najnowszy album pana George'a Harrisona także zdobędzie mnóstwo nagród. Nazywać się będzie The Third Eye Early Photographs i to będzie album, który 8 października pojawi się na sklepowych półkach. To będzie obszerny zbiór fotografii wykonanych właśnie przez tego cichego Beatlesa, jak mówiono o George'u Harrisonie. To ponad 200 zdjęć oraz kadrów z analogowych filmów dokumentujących okres, w którym Beatlesi zdobywali rekordową popularność. Oczywiście chodzi o Beatlemanie, czyli zdjęcia, które pochodzą z lat 1963-1969. To był ten przełomowy okres i te wydarzenia, które działy się w blasku fleszy. Wiemy o tym, że to będzie wyjątkowe wydawnictwo, dlatego że wersja Deluxe będzie także zawierać 7-calowy dysk winylowy z nigdy wcześniej nie publikowaną piosenką nagraną właśnie przez George'a Harrisona. Myślę, że do tego wyjątkowego albumu jeszcze na pewno będziemy wracać. To ich Get Back i Beatlesi w SC Rock.

0: To było duże zaskoczenie dla tego zespołu, kiedy okazało się, że właśnie Dolphin's Cry dotarły do pierwszego miejsca, czy to w Kanadzie, czy na Islandii, jeśli chodzi o listę przebojów. Drugie miejsce na amerykańskiej liście przebojów zaskoczyło samego wokalistę Eda Kowalczyka w formacji Live. Warto wspomnieć, że współproducentem tego utworu był Jerry Harrison z zespołu Talking Heads. Może to też nieco pomogło tamtej sytuacji.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Prezydent Turcji na zakończenie szczytu NATO w Ankarze podarował przywódcom krajów wygrawerowane rewolwery z amunicją.
3: Co ty gadasz?
2: Byli tam Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.
3: A skoro byli przedstawiciele polskiej dyplomacji, no to musieliśmy tam też wysłać swojego tłumacza.

0: kazakları rahatsız etmeyi bırakacaksınız.
1: Witam serdecznie. Jestem Turkiem, a to mój kolega z brodą i w czapce.
2: W obcym języku proszę do mnie mówić dzisiaj.
3: W obcym języku. Ja się nauczyłem kilku podstawowych wyrazów w języku obcym, tych takich najbardziej potrzebnych na wakacjach. Two beers, please. Umiem jeszcze podziękować, bo umiem powiedzieć efaristo i umiem powiedzieć też ekurederim.
2: Figele, figele, mećke, te harun, czyli uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy.
4: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
7: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Esse Rock Radar. Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy kolejnej nowości od The Rolling Stones. Sprawdzimy, jak brzmi nowy utwór od Suede oraz jak czuje się Bill Ward z zespołu Black Sabbath. Ale zanim to wszystko, zagrajmy utwór, którego szkic powstał na papierowej serwetce w pewnej restauracji lata temu. To One of Us. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania w Radarze.

0: No, skoro już tak potańczone, to oddajmy głos po raz ostatni muzykom zespołu The Rolling Stones przy okazji dzisiejszej premiery wyjątkowej płyty Foreign Tongues.
1: Piątek, 10 lipca. Dzień mówienia w obcych językach.
0: I a propos kompozycji In The Stars, którą świetnie znacie, czyli kompozycję, która doczekała się swojego własnego teledysku, który wykorzystuje technologię deepfake i dzięki temu można podziwiać muzyków, którzy cofnęli się do lat 70. O tej kompozycji Mick Jagger mówi tak.
2: It's like a very recognizable Stones sound, but it has a kind of hooky chorus. So it's not just.
3: Ma bardzo charakterystyczne brzmienie Rolling Stonesów, ale jednocześnie chwytliwy refren. To nie jest wyłącznie klasyczny rockowy numer. Na początku zastanawiałem się, czy nie jest zbyt oczywisty, ale ostatecznie ma własny charakter.
2: Very obviously the Rolling Stones. And I think that's, you know, good enough. Where the chips fall in is also. If there's one lyrical theme that runs through this.
3: Jednocześnie od pierwszych sekund wiadomo, że to The Rolling Stones. Jeśli jest jeden motyw przewodni całego albumu, to jest nim wizja świata o dystopijnym charakterze.
2: Dystopian theme that runs through it.
0: No to niech zrobi nam się tak charakterystycznie.

Kochani, a propos tego huraganu, dzisiaj przywiało nie tylko nowych Stonesów, ale także nowy album zespołu Suede. To znaczy ci, którzy sięgnęli po ich ostatnią płytę Antidepressants z zeszłego roku z września, no nie będą do końca usatysfakcjonowani, bo ta płyta, która dzisiaj pojawiła się na sklepowych półkach, to tak naprawdę Antidepressants, ale wersja Expanded, czyli tak naprawdę 5 dodatkowych kompozycji i 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. I żebyście wy nie musieli sięgać po ten najnowszy krążek formacji Suede, po tę najnowszą wersję, my sięgniemy po kolejny singiel właśnie niesłyszany dla tych wszystkich, którzy sięgnęli po tę płytę w ubiegłym roku. I na chwilę bym się zatrzymał, byście wy też, słuchając tej premiery na antenie Eski Rock, skupili się na

0: A skoro już tak radujemy się wraz z formacją Def Leppard, to postawmy kropkę nad i, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze wspominanie różnych języków w ramach promocji nowej płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues. Mam dla was ten krążek do zgarnięcia i tak sobie pomyślałem nad jakimś pytaniem. Jest takie pytanie, które może jest nieoczywiste. Proszę napisać dzisiaj w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eskirok, w której to kompozycji z najnowszej płyty The Rolling Stones Mick Jagger wprost śpiewa na temat Elona Muska. Czekam na wasze prywatne wiadomości na Facebooku Eskirok, natomiast my muzycznie jeszcze się nie poddajemy.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

Chociaż te klasyki rocka się nie starzeją, tylko zmieniają tak naprawdę kolejny rok funkcjonowania na scenie muzycznej. Natomiast prawda jest taka, że my się starzejemy i to widać na każdym kroku u każdego z nas. Bill Ward, czyli perkusista formacji Black Sabbath, powiedział, że musi ogłosić coś smutnego, ale prawdziwego. Doszedł do etapu, w którym coraz częściej potrzebuje korzystać z wózka inwalidzkiego, szczególnie na lotniskach lub w trakcie publicznych wydarzeń, ale przestrzegł wszystkich fanów, mówiąc: jeśli zobaczycie mnie na lotnisku albo na koncercie przyjaciół, przywitajcie się, nie gryza. Ja po prostu wyglądam nieco inaczej, jak na załączonym obrazku, i pokazał swoje zdjęcie właśnie siedząc na wózku inwalidzkim. No ale pamiętajmy, że w końcu Bill Ward ma 78 lat i trochę przez te wszystkie lata poużywał nóg, mówiąc, że zwiedził świat wzdłuż i wszerz. Teraz musi trochę posiedzieć. To Changes i Black Sabbath w SC Rock.

0: I z tego milowego lasu panowie z formacji Happy Set zabierają nas do pochwalenia się swoim winylem, który jest aktualnie najczęściej kupowany w Polsce. Chodzi o podróże z i pod prąd, a w podróże po Stanach Zjednoczonych już za chwilę będzie nas zabierać Łukasz, to za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18. Z tego miejsca przyjemnego weekendu. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Zgodnie z obietnicą, dzisiejszy odcinek Drogi 66 rozpoczęliśmy od zespołu, którym poprzedni odcinek z niej Molly. Bardzo ciekawy skład zresztą, bo to jest zespół, który został uformowany w 2004 roku przez gitarzystę i wokalistę Mike'a Estesa, znanego m.in. z grania na gitarze w Lynyrd Skynyrd czy Blackfoot, i Dave'a Hulbecka, gitarzysty i założyciela zespołu Molly Hatchet, i bębniarza Kurta Pietra. Zagraliśmy sobie numer z ostatniego albumu tej formacji z 2014 roku, ostatniego jak do tej pory, Here for a Good Time. I tak się składa, że to jest też tytuł całego albumu. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Drogi 66. No to jeszcze jeden numer Skinny Molly z ich ostatniego jak do tej pory albumu, chociaż nie do końca wiadomo, czy jakiś kolejny nastąpi, bo od czasu wydania tego albumu po Skinny Molly słuch zaginął. Aczkolwiek oficjalnie zespół nadal jest aktywny. Więc kto wie, może jakiegoś materiału od tych panów się jeszcze doczekamy. Utwór, który wybrałem dla państwa teraz, nosi tytuł Ride.

0: The Black Crowes i Torn in My Pride. The Black Crowes to zespół, który powstał w 1989 roku w Atlancie, a założyli go bracia Chris i Rich Robinsonowie. Osadzony w tradycji rock'n'rolla i rhythm and bluesa amerykańskiego południa, swoją działalność zakończył oficjalnie w roku 2015. No i zdałem sobie ostatnio, proszę Państwa, sprawę z tego, że to jest absolutna klasyka Southern Rocka, a jeszcze w drodze 66 ci panowie nie gościli. A uświadomił mi to nie kto inny jak Marcus King. Oglądałem ostatnio taki podcast Two Bears, One Cave, prowadzony m.in. przez Berta Krishnera. To jest taki amerykański komik, którego gościem właśnie był Marcus King. No i Bert zapytał Marcusa o dwa zespoły, którymi zdefiniowałby cały gatunek Southern Rocka. Marcus King nie zastanawiał się ani chwili. Pierwsze właśnie padło The Black Crowes, a drugie Blackberry Smoke. No to skoro już Marcus King mnie uświadomił i przypomniał mi o tym zespole i o tym, że nie grałem go jeszcze w drodze 66, to nadrabiamy zaległości. Jeszcze jeden numer Black Crowes, Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye. No a potem zagramy sobie drugi z wymienionych przez Marcusa Kinga zespołów.
1: B&B with a little weed.
2: One, two.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Dzisiaj rozmawiamy sobie przy okazji też o językach, ponieważ to właśnie dziś zespół The Rolling Stones, oni jeszcze żyją, jeszcze grają, jeszcze występują na żywo i prezentują nowy album Foreign Tongue You.
2: No zobacz, jak mi tata powiedział, że ma język geograficzny, pomyślałem sobie, kurde, ale poliglota naprawdę jeździ po tym różnych miejscach świata, no, język
3: poczekaj,
2: geograficzny.
3: Co to znaczy język geograficzny?
2: Ma plamy na języku.
3: Po niemiecku kiedyś moja znajoma tłumaczyła mi, jak kupić durszlak i mówiła, wchodzisz do sklepu i mówisz kluski halt, Wasser weg.
2: Kluski halt?
3: Kluski halt,
2: stoją?
3: Wasser weg.
2: Okej, okay, a woda się wylewa.
3: A
2: woda się wylewa.
3: No, to chodzi.
2: Dobre.
3: Tak, dobre.
1: I państwo macie podobne doświadczenia.
4: Na pytanie, czy umiem mówić po niemiecku, ja trochę.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. Droga 66 w SC Rock.

I Got The Blues, to Blackberry Smoke w drodze 66. To drugi z zespołów, który do dzisiejszego programu poniekąd pomógł wybrać mi Marcus King. I Got The Blues to numer z płyty Stoned z 2022 roku i o ile mnie pamięć nie myli, po ten krążek w drodze 66 jeszcze nie sięgałem. Pora zatem to nadrobić. Przypomnę tylko, że Blackberry Smoke to jest ekipa, która powstała dokładnie 26 lat temu w Atlancie, w stanie Georgia. No a w skład tego zespołu wchodzą wokalista i gitarzysta Charlie Starr.

który wspiera zespół na koncertach, jest perkusista Kent Aberley, który pełni tę rolę od śmierci oryginalnego perkusisty grupy Blackberry Smoke, Brita Turnera. No to jeszcze jeden rzut ucha na płytę Stoned z 2022 roku. Numer nosi tytuł Can't You Hear Me Knocking?

Skoro kilkukrotnie już dzisiaj wywołałem do tablicy Markusa Kinga, to nie mogło też zabraknąć jego muzyki. Tym bardziej, że 1 maja ukazało się nowe wydawnictwo tego artysty, dwupłytowy album Darling Blue, No Room for Blue. Ramblin' Man, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, właśnie z tego wydawnictwa pochodzi, dokładnie z drugiego krążka, tak samo jak kolejny numer Markusa Kinga, który dla Państwa

jest nie do końca znane, to tylko kilka słów na jego temat. To jest gość, który urodził się w muzycznej rodzinie w Greenville w południowej Karolinie w 1996 roku. Jego ojciec, Marvin King, był bardzo dobrze znanym w okolicy gitarzystą bluesowym, tak samo zresztą jak jego dziadek. Mając takie podłoże, Marcus King wyrósł na genialnego gitarzystę, songwritera i wokalistę. W pewnym momencie swojej kariery zebrał kilku kumpli i postanowili założyć zespół, który nazywa się The Marcus King Band. I to właśnie tego zespołu płyty słuchamy dzisiaj w Drodze 66. Płyta, przypomnę, pojawiła się 1 maja, to jest dwupłytowe wydawnictwo. Cały czas jesteśmy przy drugiej płycie i z tej płyty właśnie gramy kawałek zatytułowany Red Door.

Na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze jedna nowość wydawnicza. Tym razem zespół The Red Clay Strays i płyta Grateful, z której wysłuchaliśmy numeru People Hating. Płyta pojawiła się 5 czerwca tego roku, a sam zespół The Red Clay Strays to zespół country rockowy założony w Mobile w Alabamie. Najbardziej znany jest z singla Wondering Why, który pojawił się w roku 2022, ale sukces osiągnął dopiero rok później, w 2023, kiedy to stał się wiralem na TikToku. Zanim jednak zagramy sobie tytułowy numer z tego krążka, ja tylko przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Pora zatem, proszę Państwa, się na dziś żegnać. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę w Drodze 66 i od razu zapraszam do kolejnej Drogi 66, ta już za tydzień w piątek po 21. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko, a na dobranoc ode mnie The Red Clay Strays i numer Grateful.

0: C-Rock. Najlepszy rock z za oceanu. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00.
1: ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia. Od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu no nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworze i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam po swoim synu,
2: do tego, 14-letnim, żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, które tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć,

ciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji, i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć,

0: Wskaźnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
0: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
0: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
0: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
0: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
0: Tak, ułożyć no to jest odpowiednio. To, z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak

0: Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Mhm. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
0: dokładnie.
1: Zawiesi się.
0: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
0: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. Mhm. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Mhm. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mm-hmm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się. Jeżeli chrapiemy, może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
0: Może mieć
1: dokładnie.
0: Może.
1: A na przykład temperatura otoczenia, hałas,
0: oczywiście.
1: Pełny żołądek na przykład.
0: Tak, oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. To jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy. Mhm.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po

0: zarwanej jednej nocy. Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
1: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę tak. Zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, na musi przykład. Być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
0: mikrosny jakieś się tak pojawiają.
1: Oczywiście,
0: wtedy,
1: tak, może coś takiego być są zawody, które no wykluczają taką sytuację.
0: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam Was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymania lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie nawet weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą nie tylko nasz, nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy,

0: wchodzący we krwi na ciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Mhm. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
0: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Mhm. Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane. Bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi, Rozumiem. Nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi.

0: bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
0: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je... No właśnie, niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, no to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, no jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
0: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste,
0: że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
0: Może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jakichś relacji intymnych dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Tak,
0: no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa. Tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
0: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja.
0: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
0: Tak, no bo niestety no, kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by

0: jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
0: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne, i zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skruczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
0: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie,
0: nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowne gra ze zdrowiem. Wiem, oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele, a temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji Drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin, czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać.

0: W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, tak, które można
1: łatwo
0: skorygować.
1: Albo skorygować.
0: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Mhm. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji.
0: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
0: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
0: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład no, mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy, no i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak, ale w nocy się nie wyspałem.

0: To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
0: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny, a więc jest to no, fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
0: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania. Najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy. Bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci, choć bezpośrednio, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
0: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne,
0: tak,
1: oczywiście.
0: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
0: To niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie, właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, także nasza psychika, no, siada zupełnie, tak?
1: Czyli mózg. Nie do życia.
0: Nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak.
0: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, tak. To tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji Drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
0: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na skrok.pl, w aplikacji mobilnej skrok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.